0: objęta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą, przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy, stacjonujące w Polsce w ramach NATO, zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
1: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
0: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady. Odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Szaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Szaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
2: Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy taniec stał się hołdem dla Zbigniewa Wodeckiego. Wybrali utwór Zabiorę Cię Dziś na Bal, choć z małą modyfikacją tekstu, która rozbawiła gości. Koledzy Brzozowskiego zaśpiewali Na Twoje Włosy Hela, zamiast Na Twoich Włosów Heban. Brzozowski z humorem stwierdził, że gdyby Wodecki żył, pewnie nie znalazłby czasu na wesele, bo byłby zbyt zajęty koncertami.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bitter Sweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu #MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura także 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
2: W Kętach doszło do dramatycznego incydentu. W nocy z soboty na niedzielę przy stacji benzynowej kłótnia przerodziła się w krwawe starcie, podczas którego jeden z uczestników zaatakował 4 osoby nożem. Sprawca uciekł, ale został szybko zatrzymany przez policję. Ranni mężczyźni otrzymali pomoc medyczną, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania 2 młodych mężczyzn z Redutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła.

0: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
1: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskie lekkoatletki zdobyły 4 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebro w chodzie na maratonie, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebro na 400 metrów. Sztafeta kobiet 4 na 100 metrów sięgnęła po brąz, a Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Ewa Swoboda i Pias Krzyszowska również stanęły na podium w swoich konkurencjach. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na 3. miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Kanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do 3. rundy turnieju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: Maja Chwalińska awansowała do 3. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati, pokonując Christinę Buxę 6-2, 6-2. To jej pierwsze zwycięstwo od czasu finału French Open. Polka wraca do formy po kontuzji i podkreśla, że potrzebuje więcej meczów, by poczuć się pewniej na korcie. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Kielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. R. Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polski samolot specjalny z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych leci na Węgry po tragicznym wypadku autokaru, w którym zginęło 12 osób. Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu pomocy, aby zapewnić niezbędne wsparcie medyczne i konsularne poszkodowanym. 5 osób jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, a polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z węgierskimi władzami i szpitalami.
2: Wczoraj obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, podczas którego nie zabrakło politycznych napięć. Premier Donald Tusk w Gdyni skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE, podkreślając, że Polska będzie bezpieczna tylko bez zdrady i politycznej nieodpowiedzialności. W Warszawie prezydent Nawrocki zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na polskich decyzjach, a nie obcojęzycznych hasłach. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że SAFE to sojusze, armia, fabryki i Europa.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą".
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
1: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show?
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże. C-Bull, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, chodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlehrur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
1: Jasnowic Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
1: Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą. Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys, około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera. W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął życie 12 osób. 7 osób jest w stanie ciężkim w szpitalach. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko przygotowuje wojskową maszynę CASA z zespołem ewakuacji medycznej do ewentualnej pomocy. Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Afera Czechowicza pozostaje

0: operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowym o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i pięć innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje Jasnowidza, a nie potwierdzone informacje. Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą. Karol Nawrocki, zaledwie rok po objęciu prezydentury, zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny lider polskiej prawicy. Według najnowszego sondażu United Surveys, około 54,5% Polaków widzi w nim przyszłego przywódcę tego obozu politycznego. Największe poparcie dla Nawrockiego pochodzi od wyborców opozycji, gdzie aż 81% badanych ocenia jego przywódcze predyspozycje pozytywnie. Tymczasem sympatycy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni, z 53% z nich niewidzących w Nawrockim przyszłego lidera. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot lecący do Hanoi zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru wracającego z Medjugorje. W katastrofie zginęło 12 osób, w tym 17-latek, a 10 osób jest ciężko rannych. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Polska prokuratura wszczęła śledztwo, a w kraju odwołano część wydarzeń w geście solidarności z ofiarami. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano trzy osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 20 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinię. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko.
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
2: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie tak, a ich pierwszy taniec stał się hołdem dla Zbigniewa Wodeckiego. Wybrali utwór Zabiorę Cię Dziś na Bal, choć z małą modyfikacją tekstu, która rozbawiła gości. Koledzy Brzozowskiego zaśpiewali Na Twoje Włosy Hela, zamiast Na Twoich Włosów Heban. Brzozowski z humorem stwierdził, że gdyby Wodecki żył, pewnie nie znalazłby czasu na wesele, bo byłby zbyt zajęty koncertami.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bitter Sweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Chuck Berry, niekwestionowany ojciec rock'n'rolla, zszokował świat muzyki nie tylko swoimi hitami, ale i skandalem, który przyćmił jego karierę. W 1990 roku odkryto w jego restauracji ukryte kamery w damskich toaletach, co doprowadziło do gigantycznego procesu i milionowych odszkodowań. Choć Berry próbował tłumaczyć się śledztwem wewnętrznym, jego wersja szybko upadła, a reputacja legła w gruzach. Dziś, w dobie ruchu #MeToo, jego dziedzictwo jest bardziej kontrowersyjne niż kiedykolwiek.
1: świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kętach doszło do dramatycznego incydentu. W nocy z soboty na niedzielę przy stacji benzynowej kłótnia przerodziła się w krwawe starcie, podczas którego jeden z uczestników zaatakował 4 osoby nożem. Sprawca uciekł, ale został szybko zatrzymany przez policję. Ranni mężczyźni otrzymali pomoc medyczną, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
2: W Zabrzu doszło do zatrzymania 2 młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Dziś w Sarbinowie wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, a ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Mimo to plaże pozostają otwarte dla spacerowiczów, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni Celsjusza. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc woda jest biologicznie bezpieczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
2: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 21 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
1: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
1: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: Wczoraj we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem. Na stadionie Śląska Wrocław kibice obu drużyn stworzyli niesamowitą atmosferę, mimo upalnej pogody i wysokich cen biletów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu, który pokonał Czerwone Diabły 4-2. Organizatorzy podkreślają sukces wydarzenia i zapowiadają kontynuację tej formuły w przyszłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango. Po triumfie w Toronto Polka miała niewiele czasu na odpoczynek, ale jest gotowa do walki na nowej nawierzchni kortów w Cincinnati. Świątek, która w zeszłym roku pokonała Arango w US Open, liczy na powtórzenie sukcesu i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu. Korty w Cincinnati, po przebudowie, sprzyjają jej stylowi gry, co może być kluczowe w dalszej rywalizacji. Ewa Swoboda zdobyła 2 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebrny medal wywalczyła w biegu na 100 metrów, a brązowy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Swoboda nie kryła radości z powrotu do formy po trudnym okresie w karierze. Zawodniczka podkreśliła, że jest gotowa na kolejne wyzwania.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu

0: na wspólnej, Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak Miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura również 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, podczas którego nie zabrakło politycznych napięć. Premier Donald Tusk w Gdyni skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE, podkreślając, że Polska będzie bezpieczna tylko bez zdrady i politycznej nieodpowiedzialności. W Warszawie prezydent Nawrocki zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na polskich decyzjach, a nie obcojęzycznych hasłach. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiedział, że SAFE to sojusze, armia, fabryki i Europa.
0: Donald Tusk, mimo pełnienia funkcji premiera, pobiera 3 emerytury, w tym z ZUS, Belgii i instytucji unijnych. Łączna wartość tych świadczeń w 2025 roku wyniosła około 450 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie szefa rządu, co daje łącznie około 812 tysięcy złotych rocznie. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, co Tusk skutecznie wykorzystuje. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że Marynarka Wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 20 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą". Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum. W polskim showbiznesie związki z dużą różnicą wieku to już niemal norma, ale tylko wtedy, gdy to mężczyzna jest starszy. Kiedy role się odwracają, zaczyna się prawdziwa sensacja. Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, czy Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Te pary udowadniają, że miłość nie zna metryki, choć społeczeństwo wciąż ma z tym problem. Może czas przestać się dziwić i zaakceptować, że serce nie pyta o wiek? Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Mrozy zamieniły się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciągnęła tłumy, które od rana do wieczora bawiły się na całego. Gwiazdy takie jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Blanka rozgrzały publiczność do czerwoności, a mieszkańcy mogli poczuć się jak na planie rancha. Kto by pomyślał, że małe miasteczko może stać się areną takiego show? Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochane zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapesterstrasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi 2 imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło 2 nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
2: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem. Umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko

0: W początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Z Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki jest obecnie najdroższym medialnie politykiem w polskim internecie. Wartość przekazów z jego udziałem wyniosła ponad 340 milionów złotych. Na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 274 miliony złotych, a trzecie miejsce zajął Jarosław Kaczyński z prawie 100 milionami złotych. Analiza Instytutu Przywództwa pokazuje, że o wartości medialnej polityków decyduje ich realny wpływ na wydarzenia w kraju. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
0: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji? Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe Wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: Dick Dale, król surfrocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miserlou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po dwóch dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
0: Na drodze krajowej nr 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 kilometrów. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać.

0: które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą.
3: Donald Tusk, mimo pełnienia funkcji premiera, pobiera 3 emerytury, w tym z ZUS, Belgii i instytucji unijnych. Łączna wartość tych świadczeń w 2025 roku wyniosła około 450 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie szefa rządu, co daje łącznie około 812 tysięcy złotych rocznie. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, co Tusk skutecznie wykorzystuje.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
3: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
3: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
2: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
3: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
2: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
1: Marek Kościkiewicz, znany tekściarz i były szef wytwórni Zic z Jacji, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Edyty Górniak. Choć uznał ją za niezwykle uzdolnioną, stwierdził jednak, że jej potencjał wokalny został zmarnowany. Według Kościkiewicza Górniak nigdy nie stworzyła charakterystycznego repertuaru, który mógłby ją zdefiniować jako artystkę. Cóż, może czas na nowy hit, który nie będzie tylko "To nie ja byłam Ewą". Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
2: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji.
2: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, nieśpieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jasnowic Krzysztof Jackowski przedstawił kolejną wizję, w której Polska i 5 innych krajów Europy mogą znaleźć się na potencjalnym froncie konfliktu. W jego przepowiedni pojawiają się ruchy wojsk w Europie oraz atak na Iran, który miałby rozpocząć nowy etap globalnego kryzysu. Jackowski mówi o tajnych przygotowaniach NATO i ostrzega przed możliwym zaostrzeniem sytuacji, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie opada. Przypominamy, że są to jedynie osobiste wizje jasnowidza, a nie potwierdzone informacje.
2: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
1: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
2: Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy. Jagiellonia Białystok awansowała do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Chicago Fire po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego planuje kolejne wzmocnienia. Klub zainteresował się Leonem Gorecką, byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeśli negocjacje się powiodą, Gorecka może dołączyć do drużyny jeszcze przed końcem okna transferowego. Tymczasem Chicago Fire przygotowuje się do meczu z Portland Timbers, który odbędzie się 17 sierpnia o północy czasu polskiego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót była Włoszka Sofia

0: regularnym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango. Po triumfie w Toronto Polka miała niewiele czasu na odpoczynek, ale jest gotowa do walki na nowej nawierzchni kortów w Cincinnati. Świątek, która w zeszłym roku pokonała Arango w US Open, liczy na powtórzenie sukcesu i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu. Korty w Cincinnati po przebudowie sprzyjają jej stylowi gry, co może być kluczowe w dalszej rywalizacji. Ewa Swoboda zdobyła 2 medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebrny medal wywalczyła w biegu na 100 metrów, a brązowy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Swoboda nie kryła radości z powrotu do formy po trudnym okresie w karierze. Zawodniczka podkreśliła, że jest gotowa na kolejne wyzwania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki jest obecnie najdroższym medialnie politykiem w polskim internecie. Wartość przekazów z jego udziałem wyniosła ponad 340 milionów złotych. Na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 274 miliony złotych, a trzecie miejsce zajął Jarosław Kaczyński z prawie 100 milionami złotych. Analiza Instytutu Przywództwa pokazuje, że o wartości medialnej polityków decyduje ich realny wpływ na wydarzenia w kraju. Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
0: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię.
2: Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji? Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Festiwal weselnych przebojów w Mrągowie zakończył się z hukiem, a poprawiny były równie huczne. Rafał Brzozowski, świeżo upieczony mąż, nie mógł się powstrzymać i wrócił na scenę, by śpiewać z innymi gwiazdami jak Sławomir czy Natasza Urbańska. Cóż, weselne klimaty najwyraźniej nie chcą go opuścić. A wśród gości nie zabrakło takich ikon jak Szaza czy Bayer Full, bo przecież bez nich żadna impreza nie byłaby kompletna. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bitter Sweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie. Dick Dale, król surf rocka, zawdzięcza swój unikalny styl polskim Polkom. Tak, to nie kalifornijskie plaże, a wujek z akordeonem z Massachusetts zainspirował go do stworzenia brzmienia, które zrewolucjonizowało rocka. Dzięki jego miłości do ekstremalnej głośności, Leo Fender musiał stworzyć pierwszy 100-watowy wzmacniacz. A Miser Lou to połączenie bliskowschodnich melodii z polskim temperamentem, które Tarantino przypomniał światu w Pulp Fiction. Dick Dale, ojciec heavy metalu z polskimi korzeniami, koncertował niemal do końca życia, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dramatyczne chwile w powiecie zawierciańskim. 11-letnie dziecko wpadło do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby starają się jak najszybciej dotrzeć do dziecka i bezpiecznie je wydostać. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia 11-latka.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania.
0: Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą.
1: Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Tusk, mimo pełnienia funkcji premiera, pobiera 3 emerytury, w tym z ZUS, Belgii i instytucji unijnych. Łączna wartość tych świadczeń w 2025 roku wyniosła około 450 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie szefa rządu, co daje łącznie około 812 tysięcy złotych rocznie. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, co Tusk skutecznie wykorzystuje. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko.
2: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
2: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
2: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce brać presji na partnerze.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał.

0: i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. A Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokar przewoził 59 osób i uległ wypadkowi na autostradzie M3. Jedną z przyczyn tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Okoliczności zdarzenia badają zarówno węgierskie, jak i polskie służby. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
1: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna odgrywa kluczową rolę w obronie morskiej granicy Polski, ochronie żeglugi i interesów na morzu. W jej skład wchodzą flotylle okrętów, siły przeciwminowe, lotnictwo morskie oraz nadbrzeżne systemy rakietowe. Współczesne zadania obejmują także ochronę infrastruktury krytycznej, jak terminale gazowe i farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna wspiera również Straż Graniczną w ochronie granicy i uczestniczy w akcjach ratunkowych na morzu. Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperaturze. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
1: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
2: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca, warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe.
2: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, dołączył do obsady Rancha, ale nie oczekujcie czerwonych dywanów i fanfar. Na planie przywitano go krótkim i bezlitosnym Nowy, co pokazuje, że nawet największe gwiazdy muszą czasem usiąść na zwykłej ławeczce. Bogdan Kalus, serialowy Hadziuk, zdradził, że Olbrychski nie pozwala traktować się jak gwiazdor, choć zdjęcia z planu sugerują, że parasolki i wachlarze są w użyciu. Cóż, może to nowy standard dla zwykłych aktorów. Daniel Martyniuk, syn gwiazdy disco polo Zenka Martyniuka, znów zaskakuje. Tym razem w sieci pojawiły się jego ostre słowa skierowane do rodziców, w których domaga się 100 tysięcy złotych. Wulgarny język i groźby to już niemal jego znak rozpoznawczy. Internauci są coraz bardziej zaniepokojeni, a rodzinne konflikty Martyniuków stają się prawdziwym serialem, którego zakończenia nikt nie jest w stanie przewidzieć. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko. Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
1: Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji. Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Cibul, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy. W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Avatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochanek zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stępkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlerur przy Budapesterstrasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
2: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi 2 imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło 2 nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty. Sześciu polskich medyków wyruszyło specjalnym samolotem na Węgry, by ocenić stan zdrowia Polaków rannych w katastrofie autokaru. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, gdzie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało miejsca w polskich szpitalach, by w razie potrzeby przetransportować poszkodowanych do kraju. W pierwszej kolejności trafią oni do placówek na Podkarpaciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 23 stopnie w Białymstoku, z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę również 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Brytyjka Georgia Hunter-Bell z czasem 4 minuty 7 sekund i 78. Kazimierska finiszowała z wynikiem 4 minuty 8 sekund i 80, tracąc do liderki 1,02 sekundy. Brązowy medal przypadł Portugalce Patricji Silvie. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango. Po triumfie w Toronto Polka miała niewiele czasu na odpoczynek, ale jest gotowa do walki na nowej nawierzchni kortów w Cincinnati. Świątek, która w zeszłym roku pokonała Arango w US Open, liczy na powtórzenie sukcesu i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu. Korty w Cincinnati po przebudowie sprzyjają jej stylowi gry, co może

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama przygotuje romantyczną kolację dla Marcina, ale jej starania zostaną zignorowane. Marcin wróci z pracy wyczerpany i najedzony, co wywoła napiętą atmosferę. W pewnym momencie padną gorzkie słowa, a Marcin wybuchnie frustracją. Ostatecznie zostawi Kamę samą przy stole, co ją bardzo zrani. Po chwili refleksji Marcin wróci, by przeprosić żonę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mimo prób pojednania, jego problemy zawodowe będą się pogłębiać, a relacje z szefową staną się coraz bardziej napięte.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem i 1937 odcinkiem, który przyniesie emocjonujące zmiany. Dorota wyjeżdża do Warszawy na badania, zostawiając Franka pod opieką Bartka. Ten dzień okaże się przełomowy dla ich relacji. Bartek i Franek, którzy wcześniej mieli trudne początki, zbudują prawdziwą przyjaźń. Franek po wcześniejszych nieporozumieniach w końcu zaufa Bartkowi. Dorota wróci do domu, zastając dwóch świetnie dogadujących się mężczyzn. To będzie dla niej powód do radości i wspólnego świętowania.
2: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość Marysia zacznie poważnie martwić się o swojego męża, Artura. Po kolejnej zdradzie z Joanną Artur staje się oziębły, a Marysia obwinia siebie za jego zachowanie. Zaniepokojona zwierza się swojej przyjaciółce Judycie, która doradza wizytę u terapeuty. Marysia czuje, że traci kontakt z bliskimi, co pogarsza powrót Pawła i Antosia do stolicy oraz wyjazd Basi do Niemiec. Judyta, widząc rozpacz Marysi, stara się ją pocieszyć. Ale prawdziwe problemy Artura wciąż pozostają tajemnicą. Czy Marysia odzyska spokój, gdy prawda wyjdzie na jaw? Odcinek zostanie wyemitowany po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 19 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
0: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
2: 6 polskich medyków wyruszyło specjalnym samolotem na Węgry, by ocenić stan zdrowia Polaków rannych w katastrofie autokaru. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, gdzie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało miejsca w polskich szpitalach, by w razie potrzeby przetransportować poszkodowanych do kraju. W pierwszej kolejności trafią oni do placówek na Podkarpaciu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi światowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu.
3: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maśla, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami, ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Itster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca.
2: Oceana, niemiecka wokalistka, której Endless Summer w 2012 roku było wszędzie, wraca do Sopotu, by znów zawalczyć o bursztynowego słowika. Czy nostalgia za Euro 2012 wystarczy, by ponownie podbić serca polskich widzów? W końcu, kto nie pamięta tych biało-czerwonych flag i stadionowego szaleństwa? 25 sierpnia przekonamy się, czy Oceana zdoła przywołać tamte emocje i zdobyć kolejne trofeum.
3: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo.
2: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na piąty zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bitter Sweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie.
3: Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Świerczyn doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginął 45-letni mężczyzna, a rodzinny zakład wędliniarski, wędzarka Mielczarka, został doszczętnie zniszczony. Właścicielka firmy w emocjonalnym wpisie podziękowała służbom ratunkowym za ich zaangażowanie i złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru prowadzi prokuratura. Mieszkańcy okazali przedsiębiorstwu wsparcie w tym trudnym czasie. Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala. W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą kilkudziesięciu posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, w której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
2: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
1: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
2: Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi kontrolę firmy przewozowej po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autobusy tego przewoźnika były kontrolowane 11 razy w ciągu ostatnich 6 lat, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia. Decyzję o kontroli podjął minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.
2: Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi kontrolę firmy przewozowej po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autobusy tego przewoźnika były kontrolowane 11 razy w ciągu ostatnich 6 lat, z czego w 2 przypadkach stwierdzono naruszenia. Decyzję o kontroli podjął minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama przygotuje romantyczną kolację dla Marcina, ale jej starania zostaną zignorowane. Marcin wróci z pracy wyczerpany i najedzony, co wywoła napiętą atmosferę. W pewnym momencie padną gorzkie słowa, a Marcin wybuchnie frustracją. Ostatecznie zostawi Kamę samą przy stole, co ją bardzo zrani. Po chwili refleksji Marcin wróci, by przeprosić żonę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mimo prób pojednania, jego problemy zawodowe będą się pogłębiać, a relacje z szefową staną się coraz bardziej napięte.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem i 1937 odcinkiem, który przyniesie emocjonujące zmiany. Dorota wyjeżdża do Warszawy na badania, zostawiając Franka pod opieką Bartka. Ten dzień okaże się przełomowy dla ich relacji. Bartek i Franek, którzy wcześniej mieli trudne początki, zbudują prawdziwą przyjaźń. Franek po wcześniejszych nieporozumieniach w końcu zaufa Bartkowi. Dorota wróci do domu, zastając dwóch świetnie dogadujących się mężczyzn. To będzie dla niej powód do radości i wspólnego świętowania.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość Marysia zacznie poważnie martwić się o swojego męża, Artura. Po kolejnej zdradzie z Joanną Artur staje się oziębły, a Marysia obwinia siebie za jego zachowanie. Zaniepokojona zwierza się swojej przyjaciółce Judycie, która doradza wizytę u terapeuty. Marysia czuje, że traci kontakt z bliskimi, co pogarsza powrót Pawła i Antosia do stolicy oraz wyjazd Basi do Niemiec. Judyta, widząc rozpacz Marysi, stara się ją pocieszyć. Ale prawdziwe problemy Artura wciąż pozostają tajemnicze.

0: tajemnicą. Czy Marysia odzyska spokój, gdy prawda wyjdzie na jaw? Odcinek zostanie wyemitowany po wakacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
3: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
3: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: W Oleśnicy doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego kierowcy. 20-letni obywatel Ukrainy zignorował polecenia policji i próbował uciec samochodem, stwarzając zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd skazał go w trybie przyspieszonym, a następnie został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o deportację.
3: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
2: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
3: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
3: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gościem podcastu Super Zdrowi jest Magdalena Knefel, członek zarządu Stowarzyszenia Ruch Onkologiczny PARS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Państwo wyszliście z taką inicjatywą, projektem, żeby powstała ogólnopolska sieć wolontariatu onkologicznego. Czyli tak prościej mówiąc, chodzi o sieć osób w całej Polsce, takich, które chcą wspierać pacjentów onkologicznych na różnych płaszczyznach. I też mam takie pytanie, skąd się wziął taki pomysł na stworzenie tej sieci wolontariatu i czy to nie jest taka próba wypełnienia pewnej luki systemowej, która gdzieś tam się na przestrzeni lat wytworzyła?
1: Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość opowiedzenia więcej o tym projekcie. My jako organizacja działamy na rzecz pacjentów i bliskich od ponad 15 lat. I od samego początku bardzo blisko było nam budowanie wiedzy, takich narzędzi, które pozwalają rzeczywiście przejść przez ten okres choroby i tych wszystkich niewiadomych pytań i praktycznie przez te wszystkie lata naszej działalności, widząc jak wiele zmienia się w systemie ochrony zdrowia, widzimy, że to poczucie chaosu, zagubienia, niepewności i ten ogromny lęk jest po prostu cały czas tym stałym mianownikiem. I rozwijając naszą działalność, starając się odpowiedzieć na te potrzeby, szukaliśmy rzeczywiście takich dróg do tego, żeby dawać rzetelną, aktualną wiedzę, wsparcie, ponieważ wiemy, że właśnie to pozwala przejść krok po kroku, etap po etapie, coś, czego nie da się na raz okiełznać. Mhm. Dlatego stworzyłyśmy portal informacyjny, Onkologiczne Centrum Kryzysowe, żeby właśnie zbudować takie narzędzia w internecie, w gąszczu tych wszystkich informacji, w gąszczu tego chaosu, żeby móc rzeczywiście dać drugiej osobie sprawdzoną informację, napisaną prostym językiem z naszego wieloletniego doświadczenia, co tak naprawdę jest kluczowe, żeby w tym systemie się nie zgubić. To są czasami takie proste rzeczy z naszej perspektywy, których ktoś, kto nie miał z tym wcześniej do czynienia, po prostu nie ma możliwości wiedzieć.
0: No właśnie, chciałam zapytać o to, jakie znaki zapytania pojawiają się tak właśnie w przypadku pacjentów onkologicznych i ich rodzin w tym całym chaosie? Czego oni nie wiedzą, w czym czują się tak najbardziej zagubieni? Jak z Państwa doświadczenia?
1: Przede wszystkim ten etap diagnozy, kiedy spotykamy się z zupełnie nieznanymi pojęciami, w jaki sposób trafić do szpitala, w jaki sposób wybrać ten szpital, jakie badania powinny zostać wykonane, jak ten proces tak naprawdę powinien przebiegać, żeby doprowadzić nas do tej właściwej diagnozy, która umożliwia później skuteczne leczenie i żeby to wszystko jeszcze odbyło się w takim czasie, żeby nie działo to na naszą niekorzyść. I my wielokrotnie widzimy, że jeżeli ktoś ma wiedzę, ma tą świadomość, jak to powinno wyglądać, trafia do właściwego ośrodka, tam trafia do właściwych osób, to wtedy ta ścieżka przebiega tak, jak powinna być. Zbyt często jest tak, że ludzie jednak w tym systemie gubią się i tej informacji nie ma. Więc nasza ścieżka jako organizacji, która nas prowadziła właśnie do tej wizji, tego pomysłu na wolontariat, była taka, że najpierw stworzyłyśmy ten portal informacyjny, bo widziałyśmy, że informacji jest mnóstwo, natomiast nasza wizja była taka, że my chcemy ten portal aktualizować. On jest zmieniany, kiedy zmieniają się leki. My tworzymy tam po prostu ścieżkę dla każdego nowotworu, żeby naprawdę ta osoba, która potrzebuje tych często bardzo specyficznych, ale kluczowych informacji, żeby była w stanie je tam znaleźć. Natomiast sama informacja, sam internet nie wystarcza.
0: Tak, bo one dają też różne punkty zaczepienia.
1: Tak,
0: i na jednej stronie mówią coś innego, na drugiej jeszcze coś innego.
1: Dokładnie. I ciągle tych informacji tak naprawdę mamy mnóstwo. Żyjemy tak naprawdę w takiej dobie, gdzie mamy ogromny dostęp do informacji. Kwestią jest po prostu, jak w tym systemie informacji się poruszać. Dlatego naszym kolejnym krokiem na bazie tego portalu było zbudowanie infolinii. I uruchomiłyśmy infolinię. Mówię my, ponieważ nasz zespół jest kobiecy, natomiast wspiera nas też bardzo wielu mężczyzn, więc i coraz więcej mężczyzn
0: tak
1: dokładnie przystępuje, więc stąd mam właśnie my w naszym kobiecym zespole.
0: Ja jeszcze chciałam tylko podpowiedzieć właśnie, że kiedy pani mówi portal, to ma pani na myśli onkologiczne Społeczne Centrum Kryzysowe. Od niego w sumie się wszystko zaczęło.
1: Znaczy, można powiedzieć, że wcześniej miałyśmy bardziej rozproszone takie systemy informacji. Tworzyłyśmy poradniki, współpracowałyśmy blisko ze szpitalem, miałyśmy wiele różnych dedykowanych takich kampanii, które wspierały poszczególne grupy pacjentów, natomiast widząc właśnie, jak wiele jest tych informacji, zależało nam na tym, żeby zebrać to po prostu wszystko w jednym miejscu i biorąc pod uwagę, jak szybko te informacje też się zmieniają, zrobić to jednak w internecie, gdzie stosunkowo łatwo jesteśmy w stanie to aktualizować, zmieniać, co na przykład było też bardzo ważne z punktu widzenia tego, co ludzie nam mówią o tym właśnie portalu, że tam jest data aktualizacji, czyli wiadomo, kiedy ta informacja została wprowadzona, bo często jest na przykład tak, że ktoś czyta jakąś informację w internecie i nie ma tej daty i nie wiadomo, czy to już było, czy jest, czy to się zmieniło.
0: 10 lat temu.
1: Dokładnie, a to jest nasza taka odpowiedzialność, że my rzeczywiście dążymy do tego, żeby ten portal był aktualny, robimy to z ekspertami. To jest też olbrzymia praca, żeby to rzeczywiście było aktualne, bo wymaga też zaangażowania wielu osób, natomiast...
0: No i system się zmienia też.
1: I system się zmienia, natomiast to nam pokazuje, jak bardzo potrzebna jest informacja i jak to zmienia się jednak w czasie, że na pewno jest tak, że to jest wstrząs i ten moment usłyszenia tej diagnozy jest bardzo trudny, natomiast też uruchamia się taki system wsparcia też naokoło właśnie bliskich potencjalnie wolontariusz, ludzi po prostu, którzy są w stanie pokierować i oni potrzebują właśnie tej informacji.
0: No właśnie, bo chciałam po prostu zapytać, czym taki wolontariusz będzie się zajmował? Czy to właśnie bezpośrednio tylko z tą osobą, która staje się pacjentem onkologicznym, z tą osobą, której świat nagle za sprawą wejścia do gabinetu i wyjścia z niego, jej świat się zmienia? Czy to też dotyczy całego środowiska? Co taka osoba będzie robić?
1: Tak, więc zamykając właśnie tą myśl, dlaczego w ogóle ten wolontariat? To nas doprowadziło do takiego miejsca, że mimo najlepszego systemu informacji, tego, że my mamy portal informacyjny, my mamy infolinię, jest bardzo dużo źródeł w internecie, na koniec i tak potrzebny jest drugi człowiek, człowiek, który zna otoczenie, który zna dane miejsce, dany region, który będzie w stanie rzeczywiście być tam na miejscu, który będzie w stanie korzystać z tych na przykład zasobów, które my budujemy, tej wiedzy, którą rozwijamy, ale będzie tam na miejscu i będzie w stanie po prostu fizycznie tą osobę wesprzeć. I tak naprawdę w jaki sposób będzie zależało i od potrzeby danej osoby, która przechodzi przez chorobę. My widzimy to w ten sposób, że są takie dwie podstawowe kategorie, w których ta pomoc będzie udzielana. Pierwsza forma to jest pomoc w przejściu właśnie przez system leczenia, czyli wszystkie te rzeczy związane z chorobą, do jakiego szpitala się udać, jakie badania powinny zostać wykonane, w jaki sposób skontaktować z koordynatorami onkologicznymi, którzy w tym momencie w Polsce nabierają coraz większego znaczenia i to są też te osoby, które odpowiadają właśnie na tą lukę niemedyczną. To jest właśnie też, na co ten projekt odpowiada, że medycyna zmienia się, my mamy bardzo dobre leki, natomiast ludzie cały czas mają swoje emocje, są ludźmi i przechodzą przez bardzo trudne doświadczenie i potrzebują obok siebie właśnie takiego ludzkiego aspektu, takiego po prostu podania pomocnej dłoni. Dlatego taka osoba, która będzie w terenie, która z jednej strony będzie miała wiedzę, będzie miała narzędzia, natomiast będzie w stanie pójść z tą osobą na przykład do szpitala.
0: Chodź, ja ci pokażę, tak, ja cię poprowadzę, to okienko.
1: To dokładnie pójść z tą osobą, przełamać ten lek, wejść nawet na tą rozmowę z lekarzem, być tym drugim uchem. Nie każdy z nas może mieć wsparcie rodziny. Czasami po prostu też potrzebujemy kogoś z zewnątrz, nawet jeżeli ta rodzina jest. Taka osoba, która będzie przeszkolona w tym, żeby wiedzieć, gdzie szukać, jak pokierować, do jakiego szpitala. My tworząc tak naprawdę ten portal, my zbierałyśmy bardzo dużo informacji, którą teraz jesteśmy w stanie wyposażyć tych wolontariuszy. My mamy listy tych szpitali, mamy kontakty do koordynatorów onkologicznych, z którymi my też od lat już współpracujemy, więc to są takie praktyczne narzędzia, które są w stanie z takiego punktu, nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie mam iść, znaleźć się dokładnie w tym miejscu, gdzie to jest gdzie potrzeba. To jest oczywiście nasza wizja, to jest tam, gdzie my chcemy iść, żeby tą lukę właśnie wypełniać, żeby to poczucie zagubienia i to poczucie błądzenia było jak najkrótsze, żeby też angażować tak oddolnie ludzi do tego, żeby nie być obojętnym, że należy reagować, że to jest kwestia życia drugiej osoby i że potrzebujemy po prostu wszyscy dać siebie to, co możemy, i widać, że to bardzo też chwyta, także i te szpitale, i lekarze, i wszyscy po prostu chcą, żeby ten system był bardziej ludzki, bardziej przyjazny.
0: Więc dla pacjenta.
1: Dla pacjenta, więc pierwsza grupa to są właśnie te wszystkie rzeczy związane z przejściem przez system leczenia, przez diagnozę, przez leczenie. Wsparcie takie informacyjne, takie
0: praktyczne,
1: wsparcie, takie merytoryczne. Natomiast druga forma wsparcia to jest takie wsparcie zupełnie społeczno, naturalnie psychologiczne. To jest pójście na spacer, to jest rozmowa, to jest możliwość pójścia razem do kina, to jest zwykła rozmowa. Czasami osoby po prostu potrzebują drugiej osoby, takiego towarzysza. Czasami to jest podwiezienie do szpitala. Czasami to jest zrobienie zakupu, wyprowadzenie psa, czyli takie sprawy codzienne. I my też, rozmawiając o tym projekcie, my tak aktywnie pracujemy nad tym drugi rok, natomiast to jest taka wizja, którą już mamy za sobą już w głowie od ponad 10 lat, i teraz przyszedł ten moment, żeby rzeczywiście to dojrzało i rzeczywiście urodziło się, żeby każdy mógł pomóc w taki sposób, w jaki jest w stanie. Dużo osób może obawiać się, czy są w stanie pomóc, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc. I to jest takie zaproszenie, jeżeli masz chwilę, jeżeli chcesz po prostu człowiek człowiekowi w jakiś sposób coś pomocnego zrobić, to masz tutaj możliwość, tak? Bo ludzie mają w tym danym momencie choroby, przeróżne kwestie i problemy. Jak w tym momencie mi się pomoże, to potem oni będą mogli też oddać to i pomóc komuś innemu. Więc, więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich w takiej formie, w której oni sami mogą się zaangażować. Też widzimy, że bardzo dużą i taką naturalną grupą przyszłych wolontariuszy będą byli pacjenci onkologiczni. To widzimy bardzo, że dużo osób zgłasza się do nas, sami przeszli tą drogę i chcą w jakiś sposób, żeby tym osobom kolejnym było łatwiej. Też chcą w jakiś sposób, żeby to ich doświadczenie nabrało sensu. Są gotowi po prostu też. To też zależy, prawda, każdy jest indywidualny. To nie chodzi o to, że trzeba, ponieważ są też takie osoby, które chcą ten etap za sobą zamknąć i to też jest naturalne. Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi, którzy ma w sobie gdzieś taką potrzebę, żeby angażować się, a to są w naturalny sposób osoby, które już tą wiedzę systemową mają, wiedzą, co pojawia się po drodze, jakie pojawiają się emocje, więc dając tak naprawdę takie narzędzia, wsparcie, które my chcemy właśnie dać, bo ludzie już są i to się dzieje już, jest mnóstwo grup wsparcia i jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu oddolnie pomagają. My chcemy zrobić ten krok, który to w jakiś sposób ułatwi, żeby zbudować taką strukturę, rzeczywiście sieć, łatwą do dotarcia do nas, łatwą dla pacjentów do znalezienia pomocy i przede wszystkim, żeby tworzyć taką społeczność, żeby wszyscy ci, którzy będą chcieli dołączyć, wszyscy wolontariusze, mieli taką właśnie swoją przestrzeń, swoją taką przystań, gdzie będziemy razem, gdzie będziemy ten projekt rozwijać, tworzyć i to ma być taki, mówimy o czymś, co się rodzi, co ma już zostać na zawsze tak naprawdę. To jest taki projekt, który ma po prostu rozwijać się i trwać i rzeczywiście ostatecznie być taką ogólnopolską siecią, mimo że...
0: Wolontariatu onkologicznego.
1: Dokładnie,
0: po prostu tak. No już pani trochę powiedziała o tym, kto, bo o to właśnie chciałam zapytać, kto mógłby zostać takim wolontariuszem, kogo w zasadzie państwo szukacie, czyli otwarte serce, duże serce do ludzi, może być doświadczenie onkologiczne właśnie jako pacjent, nie musi, niekoniecznie, ale państwo też dajecie narzędzia, bo wiem, że powstała Akademia Wolontariatu Onkologicznego, czego można się tam nauczyć i czy to właśnie powstało po to, żeby uczyć wolontariuszy tego, jak podchodzić do pacjentów onkologicznych?
1: Dokładnie tak. Ważne jest, żeby dać narzędzia do tego, żeby przełamać się i powiedzieć sobie tak dam radę. Więc Akademia Wolontariatu jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście będą odbywać się te szkolenia. Nasza idea jest taka, że na początku roku to będzie takie szkolenie podstawowe, które powinna przejść każda osoba, żeby móc zostać wolontariuszem. Więc tak zupełnie od początku rozpoczynamy 19 marca. Ten projekt będzie się uruchamiał. To jeszcze o tym sobie powiemy więcej. Natomiast ma to wyglądać w ten sposób, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem, ona się będzie rejestrować. Budujemy cały taki portal właśnie do tego, żeby w jednym miejscu skupiać i wolontariuszy, i te wszystkie nasze narzędzia, i żeby tam łatwo można było po prostu, co wszystko jest potrzebne, uzyskać i mieć z nami łatwy kontakt. I to będzie też takie narzędzie dla pacjentów, żeby zgłaszać się dla nas, więc ta strona będzie się nazywała wolontariatonkologiczny.org.pl. I wchodząc na taką stronę, rejestrując się, zgłaszamy tak naprawdę chęć przystąpienia do tego projektu. Kolejny krok to jest właśnie wzięcie udziału w Akademii Wolontariatu, w tym podstawowym module szkoleniowym. Te wszystkie szkolenia będą się odbywały online. 4 szkolenia raz w tygodniu. Takie podstawowe, z naszej perspektywy, informacje, które są w stanie wyposażyć w taką wiedzę, która pozwoli zacząć. I to są właśnie takie kwestie jak to poruszanie się po systemie, czyli taka podstawa związana z organizacją w ogóle tej opieki onkologicznej. Takie podstawy, które rzeczywiście pomogą poruszać się po tym systemie. Czym jest karta DILO, czym jest konsylium. Takie rzeczy, które człowiek, który nie ma z tym kontaktu, zupełnie nie ma prawa wiedzieć. Natomiast też takie rzeczy, które są łatwo przyswajalne, rzeczywiście praktyczne, to będzie prezentacja, będą tam też po prostu skróty z tych prezentacji. No materiały takie, które rzeczywiście są łatwo do przyswojenia, takie ściągawki, żeby wiedzieć rzeczywiście, jak pomóc. Kolejna rzecz to są, kolejne szkolenie dotyczy właśnie tych wszystkich kwestii związanych z prawami pacjenta. Do czego pacjent ma prawo, że ma prawo do drugiej opinii, że ma prawo do wyboru drugiego ośrodka. Takie rzeczy, które rzeczywiście też w bardzo praktycznym stopniu ułatwiają podejmowanie decyzji i taką świadomość, czego ja rzeczywiście...
0: Co ja mogę,
1: prawda? I tak naprawdę, że mogę całkiem sporo, tylko jeżeli tego nie wiem, to też trudno te prawa egzekwować. Bardzo ważny aspekt trzeci to są te wszystkie kwestie socjalno, takie około zawodowe, czyli związane właśnie z uzyskaniem różnych na przykład zaświadczeń zwolnienia lekarskiego, kwestii zawodowych z pracą, kwestii na przykład, nie wiem, uzyskania renty, takich kwestii też możliwości uzyskania różnego wsparcia finansowego, które także istnieje.
0: No bo refundacje leki.
1: Generalnie leki są, te, które są lekami refundowanymi. Bardziej tu chodzi o takie kwestie związane z ZUS-em, z PFRON-em, takie kwestie, które są rozproszone, też trudno się w tym w jakiś sposób zorientować, natomiast wiadomo jest, że potrzebujemy pójść na zwolnienie, jak długo to zwolnienie może trwać, kiedy mogę wrócić do pracy, czy mnie nie zwolnią, jak wrócę z pracy, czy mam na przykład mieć oświadczenie o niepełnosprawności, czy mi to w jakiś sposób pomoże, czy zaszkodzi, czy mam zwolnienie z podatku. Takie no, po prostu różne po prostu kwestie, które no, dotykają też bardzo no, ważnego aspektu takiego codziennego i finansowego funkcjonowania w trakcie choroby. A czwarte szkolenie dotyczy wsparcia psychologicznego, takich podstaw dotyczących potrzeb pacjenta, jego rodziny, takiego zrozumienia głębiej przez wolontariusza, w jaki sposób każdy z nas tak naprawdę w sposób naturalny, nie będąc specjalistą, może być obok, może towarzyszyć zwykłą rozmową, zwykłym wsparciem. Więc to jest taki moduł tego szkolenia, który ma wspierać wolontariusza w tym, żeby on wiedział rzeczywiście, że może, że każdy z nas ma w sobie takie zasoby, żeby też wzmacniać nas tym, ale też takie rzeczy związane właśnie z zarządzaniem własnymi emocjami, zarządzaniem własnym stresem, wsparcie też i pokierowanie na przykład tej osoby, jeżeli ona ma na przykład takie problemy, które jednak warto, żeby zaadresował ktoś, kto jest specjalistą, czy właśnie poradnie psychologiczne, czy psychoonkologiczne, tak żeby po prostu też idąc właśnie tym ludzkim takim naszym nastawieniem, żeby zaopiekować tą sferę psychiki, która jest po prostu też kluczowa, żebyśmy mieli siły, żeby przejść po prostu przez ten okres choroby i samego pacjenta, i też wolontariusza, prawda, żeby on też wiedział, że różne, po prostu z czym może się spotkać, mając po prostu przed sobą pacjenta, żeby być po prostu na to przygotowany. mogą się pojawiać różne emocje, które absolutnie nie są związane z jego osobą, tylko po prostu z naturalnymi procesami, przez co ta osoba przechodzi, więc ma to wszystko dążyć też do tego, żeby lepiej się rozumieć, żeby też o różnych rzeczach móc rozmawiać i z perspektywy osób, które przechodzą przez choroby i bliskich, żeby po prostu taką dawać przestrzeń, tworzenia relacji, bycia ze sobą razem. Więc to jest takie szkolenie podstawowe i po przejściu tych szkoleń czterech online jest podpisywana właśnie taka umowa z nami. Formalnie po prostu taka osoba dołącza do wolontariuszy i od tego momentu jest w stanie przyjmować zgłoszenia, które będą przychodzić od pacjentów. Natomiast to jest tak naprawdę początek, ponieważ my widzimy to w ten sposób, że ci wolontariusze, którzy już do nas dołączyli, którzy przeszli to szkolenie podstawowe, my będziemy dalej ich rozwijać, będziemy szkolić, będziemy poszerzać tą wiedzę. Chcemy zbudować taki system też wsparcia, taki komunikator nas, gdzie będziemy po prostu razem, więc to będzie taka grupa, z którą my będziemy po prostu już potem dalej pracować. Te szkolenia cztery to jest takie minimum, które też trzeba po prostu przejść, żeby mieć jakieś takie podstawy ze sobą. Natomiast później widzimy to jako właśnie taką prawdziwą sieć, czyli taką grupę, społeczność, gdzie będziemy wspólnie rozwijać się, gdzie też mamy taką nadzieję, że wolontariusze z nami też będą mogli się rozwijać. Mówiliśmy o tym, że mogą dołączać wszyscy, w dużej mierze będą dołączać byli pacjenci i ich bliscy, ale też widzimy, że bardzo chętnie dołączają do nas studenci różnych kierunków i dla
0: młodych
1: osób.
0: Nie tylko medycznych?
1: Nie tylko medycznych. Mamy w ogóle współpracę już teraz z kilkoma warszawskimi uczelniami, zupełnie nie medycznymi, wspierają nas po prostu nawet na tym etapie powstania projektu, to może później też o tym powiem.
0: Brawo młodzi.
1: Tak, że właściwie projekt wolontariatu powstaje dzięki wsparciu tak naprawdę dziesiątek wolontariuszy, którzy już teraz nam pomagają to wszystko zbudować, więc to jest też świetne, że to wszystko jest takie oddolne. Natomiast właśnie sam wolontariat też dla młodych osób może być taką okazją do rozwoju własnych kompetencji i my chcemy dawać też taką możliwość rozwoju i zapraszać do nas po prostu wszystkie osoby, które gdzieś chciałyby zrobić coś wartościowego, szukają takiej przestrzeni dla siebie, żeby rzeczywiście odpowiedzieć na te wszystkie, powiedzmy, wątpliwości, które mogą się pojawić. Czy ja mam na to czas? Ile to właśnie mi zajmie? Czy ja dam radę? Czy to nie jest za trudne? Bo to jest onkologia. Żeby właśnie o tych wszystkich trudnościach rozmawiać i pokazywać, że to jest wszystko do przełamania, że ta wiedza jest, wsparcie jest i że no, że wszyscy razem po prostu budujemy coś takiego wartościowego.
0: No, to jest świetne.
1: Więc to jest tak, pod hasłem Akademii Wolontariatu.
0: To jest świetne o tyle, o ile jeżeli ktoś na początku naszej rozmowy stwierdził, że wolontariat może to jest coś fajnego, coś dla mnie, ale boi się tego, że być może nie może stanąć na wysokości zadania, bo brakuje mu jakich narzędzi, to państwo mu te narzędzia podsuwacie tak, żeby nie wiedział.
1: Tak, i tak będziemy chcieli ten projekt rozwijać. Na pewno jest też tak, że my się tego wszystkiego uczymy, więc słuchamy i będziemy to rozwijać i tworzyć i myślę, że to też jest taką wartością, że wspólnie to tworzymy wszyscy razem, więc mamy też i mnóstwo rozmów i z pacjentami i z tymi osobami, które już nas teraz wspierają, żeby rzeczywiście rozwijać ten projekt tak, żeby on odpowiadał na to, co potrzeba.
0: Bo rozumiem, że to będzie też tak wyglądało, że pacjent po prostu loguje się do systemu gdzieś w dowolnym województwie w Polsce, daje znać, że potrzebuje takiej osoby i w tym swoim zgłoszeniu on musi napisać na przykład na jakim etapie tego rozpoznania onkologicznego jest, odpisuje swoją sytuację i państwo dopasowujecie jakoś wolontariuszy pod nich, czy...
1: Tak ma to wyglądać, że na tej stronie właśnie będzie możliwość zgłoszenia, będzie też możliwość zgłoszenia się przez naszą infolinię, tak żeby móc po prostu zrobić to telefonicznie. My tak naprawdę potrzebujemy takich bardzo podstawowych informacji kontaktowych i opisu tego, co potrzeba. Też biorąc pod uwagę, że to, co my oferujemy, jest wsparciem informacyjnym czy takim psychospołecznym. Nie chcemy, żeby ludzie przysyłali nam swoją dokumentację medyczną. No. Takie bardzo, bardzo medyczne kwestie. My potrzebujemy tak naprawdę bardzo podstawową informację związane właśnie z tą potrzebą. Na tym pierwszym etapie będzie to wyglądało w taki sposób, że nasz taki zespół tutaj taki centralny do po prostu zarządzania tym wolontariatem będzie odbierał te zgłoszenia i dopasowywał tą bazę wolontariuszy, tych wolontariuszy, którzy będą z nami do odpowiedzenia na tą potrzebę, która się pojawiła. Na pewno będziemy szukać na początku też różnych form tego wsparcia, ponieważ wiadomo, że sieć będzie się rozwijać stopniowo, nie we wszystkich miastach, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, będą już wolontariusze, natomiast my mamy też możliwości wsparcia czy telefonicznego, czy online. Ważne po prostu, że będzie większa grupa ludzi, którzy rzeczywiście będzie w stanie wesprzeć, bo to też w sumie nie powiedziałyśmy, że taki wolontariusz, który do nas się zgłosi, on może wspierać fizycznie, ale on może być też po prostu zgłosić, że jest dostępny online, że może właśnie być na telefon, może porozmawiać, więc...
0: Przez komunikator.
1: Tak, dokładnie.
0: Albo ten komunikator, tak, który tak, Państwo stworzycie w przyszłości.
1: Tak, dokładnie. Natomiast z perspektywy osoby, która potrzebuje wsparcia, potrzebuje się z nami zgłosić, a nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby rzeczywiście na to zgłoszenie, tak jak będziemy w stanie odpowiedzieć. Mhm.
0: To wszystko za darmo.
1: Tak.
0: Żeby to było jasne.
1: O wolontariacie, tak.
0: Właśnie, dokładnie tak. Nie, bardziej mi chodzi o to, że to pacjent nic za to nie będzie płacił.
1: Tak,
0: właśnie
1: tak,
0: w tą stronę chciałam pójść. A żeby to się wszystko wydarzyło, myślę, że to jest dobry czas, żeby powiedzieć, że Państwo zbieracie fundusze na platformie siepomaga.pl po to, żeby ten projekt ruszył. Co ogólnie jest potrzebne?
1: To, co do tej pory udało nam się zbudować, jest budowane naszym takim wysiłkiem wielu osób, które w jakiś sposób nas wspierają tak jak mogą. Natomiast ten projekt musi być trwały, on musi mieć taką strukturę, że my będziemy po prostu pewni, że te osoby, które będą zgłaszać się do nas, one będą uzyskiwały to wsparcie wolontariuszy. Więc ta zbiórka ma służyć temu, żeby dać nam też możliwość zapewnienia rozwoju tego projektu, ponieważ to, co my robimy w tym momencie, to jest wysiłkiem wielu osób, które nam... Dokładnie, bo my wierzymy w to i już teraz coraz więcej osób przychodzi i chce się w to zaangażować, bo zwyczajnie żyjemy w takim czasie, że ludzie potrzebują czegoś prawdziwego, czegoś naturalnego i że pomaganie tak naprawdę jest takim naszym naturalnym odruchem i że zwłaszcza w takich czasach kryzysu i trudności, to jest coś takiego, co przynosi nam, mimo że temat jest bardzo trudny, bardzo dobre emocje. On sprawia, że ludziom się chce, że angażują się, że widzą po prostu jakiś taki większy sens. Więc czy poprzez tą zbiórkę się pomaga, czy poprzez przekazanie nam 1,5%, czy jeżeli ktoś ma firmę i widzi jakieś możliwości wsparcia tego projektu, generalnie potrzebujemy środki na to, żeby móc zbudować taką trwałą strukturę do tego, żeby w zespole była osoba, która jest tym koordynatorem wolontariatu, żeby mogła działać cała ta machina związana z promocją, z docieraniem, z informacją, żeby mogła działać ta akademia wolontariatu, żebyśmy byli w stanie rozwijać ten portal, gdzie zgłaszają się i pacjenci, i zgłaszają się wolontariusze i przede wszystkim, żeby móc rozwinąć ten projekt do tego stopnia, żeby z tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli zaczynamy w Warszawie i rozwijamy tą sieć, po prostu ogłaszając tak naprawdę, poszukując ludzi w całej Polsce, żeby długofalowo tak naprawdę w każdym województwie działał taki sztab wojewódzki, żeby byli liderzy, którzy działają lokalnie, bo tak naprawdę skala tych potrzeb jest gigantyczna i my bardzo długo tak naprawdę obawiałyśmy się rozpoczynać ten projekt, ponieważ to jest też ogromna odpowiedzialność, żeby być w stanie utrzymać tak naprawdę. To nie jest projekt, który ma trwać pół roku, tylko kiedy rozpoczyna się coś takiego, to rzeczywiście musi to trwać i wtedy musi mieć też takie fundamenty, które pozwolą pewne rzeczy sfinansować, ponieważ też na pewnym etapie można angażować ludzi wolontariacko i każdy pomoże tak jak może, natomiast no pewne rzeczy po prostu muszą być trwałe i systemowe, tak organizacyjnie, żebyśmy my byli w stanie po prostu to utrzymywać. więc ta zbiórka i te zachęcenie do tego, że właściwie każda forma pomocy jest dla nas na wagę złota. Jeżeli ktoś chce zostać wolontariuszem i pomóc, to jest ogromna na to przestrzeń. Jeżeli ktoś jest w momencie, kiedy potrzebuje tej pomocy od nas, to my jesteśmy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma teraz przestrzeni, żeby zostać tym wolontariuszem, ale myśli sobie, że kurczę, no to jest fajny projekt, to jest i ta zbiórka, na się pomaga. Jest teraz taki okres przekazywania też 1,5%, więc to też jest taki dobry moment, żeby wesprzeć. I każdy po prostu też gdzieś może zobaczyć, jakie ma sam możliwości, żeby wesprzeć, bo nam te pieniądze po prostu też są potrzebne, żeby móc tą trwałość tego projektu zbudować. Natomiast stwierdziliśmy, że i tak musimy po prostu zacząć i też pozwolić, żeby ten projekt w takim razie rozwijał się naturalnie, bo zbyt wiele osób dołączyło, pomaga nam, żeby po prostu nie odważyć się, nie wyjść z tym do świata.
0: Niech to się wreszcie stanie.
1: Niech to się wreszcie stanie, dokładnie.
0: A stanie się dokładnie 19 marca. Tutaj widzę, właśnie na ten dzień zaplanowaliście Państwo start projektu. Co się wydarzy tego dnia i gdzie można się dowiedzieć więcej o tej inauguracji?
1: Więc startujemy 19 marca. To był taki najbliższy dzień 21 marca, bo chcieliśmy właśnie na takiej energii wiosennej, po prostu narodziny, nowe początki, więc właśnie w tej energii wiosnę. 19 marca będzie konferencja inauguracyjna, która się odbędzie w Warszawie w Narodowym Instytucie Onkologii o godzinie 11:00 i wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o tym projekcie, myślą o tym, może zostanę tym wolontariuszem albo w jakiś sposób jesteście pacjentami i chcecie być z nami w kontakcie, to my po prostu wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej, być częścią tego, serdecznie zapraszamy właśnie do Narodowego Instytutu Onkologii na godzinę 11 tego 19 marca. Wszystkie informacje takie szczegółowe na naszej stronie ruchonkologiczny.org.pl i na naszych mediach społecznościowych. Prosimy tylko o to, żeby dać nam znać, że planujecie, żebyśmy byli w stanie się po prostu przygotować. Natomiast sala jest bardzo duża i chcemy, żeby zgromadziło właśnie świetną energię i wszystkie osoby, które będą chciały być właśnie w tym momencie narodzin. Natomiast to jest taki punkt startowy, ponieważ 19 marca startuje rekrutacja, więc to jest taki dzień, kiedy ten portal już będzie działać. Będzie można przystąpić, zarejestrować się jako wolontariusz. Po 2 tygodniach od tego 19 rozpoczną się szkolenia. Więc te 2 tygodnie to jest dla nas taki czas, żeby zachęcić jak największą grupę ludzi, żeby przystąpiła do tego pierwszego naszego szkolenia podstawowego. Po 4 kolejnych tygodniach będziemy mieć już wspólnie taką pierwszą grupę wolontariuszy gotowych do pomocy. No i rozpoczną się kolejne szkolenia, więc do końca roku planujemy, żeby było 5 takich tych szkoleń podstawowych, 5 takich grup wolontariuszy. Natomiast ważne jest to, że tego 19 będzie już można fizycznie wejść na stronę, zarejestrować się, dostać wszystkie informacje i szykować się właśnie, przygotować się tak mentalnie do całego tego procesu, żeby być w tej pierwszej takiej historycznej grupie wolontariuszy, którzy przejdą to szkolenie. Dokładnie, więc bardzo duża rzecz. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, chcemy zachęcić, pobudzić do tego, żeby właśnie spróbować, zobaczyć, poznać nas, żeby rzeczywiście odpowiedzieć na to, bo myślę, że budujemy coś takiego bardzo pozytywnego i czego właśnie w tej onkologii brakuje, więc tak, serdecznie zapraszamy.
0: Dokładnie. Tam, gdzie system nie da rady, tam wolontariusz
1: tam drugi człowiek
0: dotrze i da radę. Trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało, bo inicjatywa naprawdę świetna. 19 marca. Wszystkie informacje znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Stowarzyszenia Ruchu Onkologicznego PARS. To się zgadza?
1: Tak.
0: Trzymamy kciuki po prostu. Naprawdę świetna inicjatywa i myślę, że to jest świetne zakończenie, bardzo pozytywne naszej rozmowy. Gościem podcastu Superzdrowi była Magdalena Knefel, członek zarządu Stowarzyszenia Ruch Onkologiczny PARS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood w szoku. Hayden Panettiere, znana z Herosi i Nashville, zmarła w wieku zaledwie 36 lat, tuż przed swoimi 37 urodzinami. Aktorka, która dorastała na oczach widzów, pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i autobiografię, w której otwarcie mówiła o swoich zmaganiach z depresją i uzależnieniami. Przyczyna jej śmierci pozostaje tajemnicą, a rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe.
2: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, dołączył do obsady Rancha, ale nie oczekujcie czerwonych dywanów i fanfar. Na planie przywitano go krótkim i bezlitosnym Nowy, co pokazuje, że nawet największe gwiazdy muszą czasem usiąść na zwykłej ławeczce. Bogdan Kalus, serialowy Hadziuk, zdradził, że Olbrychski nie pozwala traktować się jak gwiazdor, choć zdjęcia z planu sugerują, że parasolki i wachlarze są w użyciu. Cóż, może to nowy standard dla zwykłych aktorów. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Eurowizja szykuje się na rewolucję. Od 2027 roku zwycięski kraj może zapomnieć o organizacji, jeśli ma problemy z sąsiadami lub wewnętrzne zawirowania. A młodzi artyści teraz muszą mieć co najmniej 18 lat, by stanąć na scenie. No i koniec z oszukiwaniem na wokalach. Najważniejsze partie muszą być śpiewane na żywo, choć chórki mogą być odtwarzane z taśmy. Ciekawe, jak te zmiany wpłyną na emocje i widowisko. Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
1: Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cibul, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko

0: tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy. W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany.
1: Rokowizna 2026 w Gdańsku to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Od punkowej bezczelności The Analogs, przez romantyczną ironię romantyków lekkich obyczajów, aż po metalowy spektakl Awatara. Każdy znalazł coś dla siebie. Airborne z Australii dosłownie zmietli publiczność swoją energią, a Nocny Kochane zakończył dzień z przymrużeniem oka, pokazując, że heavy metal może być jednocześnie ciężki i zabawny. Organizatorzy zadbali o wszystko, a atmosfera była tak rodzinna, że aż chciało się zostać na dłużej. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła 12.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
4: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
3: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
4: Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi kontrolę firmy przewozowej po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie na autostradzie M 3 zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autobusy tego przewoźnika były kontrolowane 11 razy w ciągu ostatnich 6 lat, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia. Decyzję o kontroli podjął minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
4: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
3: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał.
4: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3: Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim. Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN 24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu. Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
2: W polskim showbiznesie lato to czas, kiedy gwiazdy zrzucają koszulki, a my możemy podziwiać ich wyrzeźbione ciała. W Tańcu z Gwiazdami nie brakuje odważnych ruchów, jak Gamu Fall, który postanowił pozbyć się bolera na oczach widzów. Rafał Maślak, dawny mister Polski, relaksuje się w basenie, a Maciej Musiał przyznaje, że aktorstwo wymaga formy, więc siłownia stała się jego drugim domem. Cóż, nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może bić młodo do samego końca. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się trzy nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo. Ponad miesiąc po śmierci Bonnie Tyler, jej fani w końcu doczekali się uroczystości żałobnych w rodzinnej Walii. Trumna z ciałem artystki, odziana w walijską flagę, przemierzała ulicę, a tłumy płakały, klaskały i rzucały kwiaty. Gwiazda, która miała jeszcze niedawno koncertować na Malcie, niespodziewanie trafiła na stół operacyjny i już z niego nie wróciła. Teraz Walia żegna swoją dumę, a świat muzyki traci jedną z najjaśniejszych gwiazd.
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: W 1973 roku Black Sabbath, zespół, który niemalże utknął w kalifornijskim słońcu, postanowił wrócić do deszczowej Anglii, by ratować swoją karierę. Zamieszkali w mrocznym zamku, gdzie tajemnicze zjawy i wilgotne lochy stały się inspiracją do stworzenia kultowego riffu Sabbath Bloody Sabbath. Tony Iommi po walce z blokadą twórczą w końcu odnalazł muzyczną iskrę, a perkusista Bill Ward w obawie przed duchami spał z nożem pod poduszką. A jakby tego było mało, Rick Wakeman zagrał na klawiszach za skrzynkę piwa, co tylko podkreślało niecodzienny klimat tej sesji. Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej.
2: Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala. W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą kilkudziesięciu posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, w której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się 15 sierpnia, przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów. Rosyjskie agencje, takie jak TASS, podkreślały bezprecedensową skalę wydarzenia oraz nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 i czołgi Abrams. Anna Maria Deiner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważyła, że mimo propagandowych wątków, w rosyjskich relacjach słychać nuty szacunku dla modernizacji polskiej armii. Jednocześnie Rosjanie wykorzystują defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą.
1: Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców. USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na węgierskiej autostradzie M3 doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się do rowu. Prokuratura bada przyczyny katastrofy, w tym możliwość, że kierowca zasnął za kierownicą. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują porzucone bagaże pasażerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Wrocławiem zaobserwujemy intensywne opady deszczu oraz temperaturę 21 stopni. Tymczasem nad Białymstokiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 23 stopnie. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama przygotuje romantyczną kolację dla Marcina, ale jej starania zostaną zignorowane. Marcin wróci z pracy wyczerpany i najedzony, co wywoła napiętą atmosferę. W pewnym momencie padną gorzkie słowa, a Marcin wybuchnie frustracją. Ostatecznie zostawi Kamę samą przy stole, co ją bardzo zrani. Po chwili refleksji Marcin wróci, by przeprosić żonę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mimo prób pojednania, jego problemy zawodowe będą się pogłębiać, a relacje z szefową staną się coraz bardziej napięte.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem i 1937 odcinkiem, który przyniesie emocjonujące zmiany. Dorota wyjeżdża do Warszawy na badania, zostawiając Franka pod opieką Bartka. Ten dzień okaże się przełomowy dla ich relacji. Bartek i Franek, którzy wcześniej mieli trudne początki, zbudują prawdziwą przyjaźń. Franek po wcześniejszych nieporozumieniach w końcu zaufa Bartkowi. Dorota wróci do domu, zastając dwóch świetnie dogadujących się mężczyzn. To będzie dla niej powód do radości i wspólnego świętowania.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość Marysia zacznie poważnie martwić się o swojego męża, Artura. Po kolejnej zdradzie z Joanną Artur staje się oziębły, a Marysia obwinia siebie za jego zachowanie. Zaniepokojona zwierza się swojej przyjaciółce Judycie, która doradza wizytę u terapeuty. Marysia czuje, że traci kontakt z bliskimi, co pogarsza powrót Pawła i Antosia do stolicy oraz wyjazd Basi do Niemiec. Judyta, widząc rozpacz Marysi, stara się ją pocieszyć. Ale prawdziwe problemy Artura wciąż pozostają tajemnicą. Czy Marysia odzyska spokój, gdy prawda wyjdzie na jaw? Odcinek zostanie wyemitowany po wakacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. Poznanie

0: temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Na węgierskiej autostradzie M3 doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się do rowu. Prokuratura bada przyczyny katastrofy, w tym możliwość, że kierowca zasnął za kierownicą. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują porzucone bagaże pasażerów. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
2: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć trudności w relacjach z powodu różnic w temperamentach. Baran z rakiem, byk z wodnikiem, bliźnięta ze skorpionem, lew z koziorożcem oraz panna ze strzelcem to pary, które mogą napotykać na nieporozumienia. Mimo to różnice te nie muszą oznaczać porażki, a mogą być okazją do nauki i wzajemnego zrozumienia. Ostatecznie to ludzie decydują, jak pokierować swoimi relacjami.
1: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
2: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii.
0: Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej? Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Jeruzal znów stał się centrum wszechświata dla fanów Rancha, którzy w sobotę tłumnie przybyli na 5. zlot fanów. Serialowe wilkowyje przyciągnęły miłośników, którzy z zapałem uczestniczyli w quizach, koncertach i spotkaniach z aktorami. Wśród atrakcji znalazły się biegi spod słynnej ławeczki i konkurs piosenki Wilkowyjce – Reaktywacja. A wszystko to w atmosferze, która mogłaby zawstydzić niejedno święto narodowe. C-Bull, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Life, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie.
1: Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1008 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane. W miejscowości Świerczyn doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginął 45-letni mężczyzna, a rodzinny zakład wędliniarski, Wędzarka Mielczarka, został doszczętnie zniszczony. Właścicielka firmy w emocjonalnym wpisie podziękowała służbom ratunkowym za ich zaangażowanie i złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru prowadzi prokuratura. Mieszkańcy okazali przedsiębiorstwu wsparcie w tym trudnym czasie. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mare wypadł gorzej. Mimo to, Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni.
1: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą. Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem intensywne opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie 3. miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Brytyjka Georgia Hunter-Bell z czasem 4 minuty 7 sekund i 78. Kazimierska finiszowała z wynikiem 4 minuty 8 sekund i 80, tracąc do liderki 1,02 sekundy. Brązowy medal przypadł Portugalce Patrycji Silvie. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na 3. miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Iga Świątek rozpoczęła turniej w Cincinnati od pewnego zwycięstwa nad Kolumbijką Emilianą Arango, wygrywając 6-3, 6-0. Dzięki temu awansowała do trzeciej rundy i zapewniła sobie premię w wysokości ponad $47,000. Kolejną rywalką Polki będzie Maria Sakkari, a turniej w Cincinnati to ostatni sprawdzian przed US Open.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie

0: z rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Silvii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Silvia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Mecco i Sarę Michel.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Barwy szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Tolek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach. M jak miłość powraca z nowym sezonem i 1937 odcinkiem, który przyniesie emocjonujące zmiany. Dorota wyjeżdża do Warszawy na badania, zostawiając Franka pod opieką Bartka. Ten dzień okaże się przełomowy dla ich relacji. Bartek i Franek, którzy wcześniej mieli trudne początki, zbudują prawdziwą przyjaźń. Franek po wcześniejszych nieporozumieniach w końcu zaufa Bartkowi. Dorota wróci do domu, zastając dwóch świetnie dogadujących się mężczyzn. To będzie dla niej powód do radości i wspólnego świętowania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
3: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
3: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Heroes i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policja w Krakowie rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką Stowarzyszenia Pomocowego zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. Zatrzymano 3 osoby, w tym 46-letniego prezesa fundacji, który był poszukiwany listem gończym. Grupa przez 12 lat przekazywała pieniądze zebrane na leczenie dzieci na własne konta. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, przyciągnęła uwagę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, wybierając elegancki garnitur w głębokim odcieniu zieleni. Stylizacja łączyła formalność z nowoczesnością, a Nawrocka zrezygnowała z oficjalnego dystansu, wchodząc w interakcję z uczestnikami wydarzenia. Robiła zdjęcia typu selfie, ściskała dłonie i pozowała do zdjęć, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
3: Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
3: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood w szoku. Hayden Panettiere, znana z Herosi i Nashville, zmarła w wieku zaledwie 36 lat, tuż przed swoimi 37 urodzinami. Aktorka, która dorastała na oczach widzów, pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i autobiografię, w której otwarcie mówiła o swoich zmaganiach z depresją i uzależnieniami. Przyczyna jej śmierci pozostaje tajemnicą, a rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.
2: Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jetlagiem po niemal 11 godzinach lotu. Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
1: Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale jej historia miłosna wciąż żyje. Artystka, znana z głębokiego głosu, jeszcze niedawno planowała ślub z ukochanym młodszym o 25 lat. Mariusz Szczygieł, który miał ją gościć w swoim programie, wspomina ich ostatnią rozmowę, w której Rawik z pasją opowiadała o miłości, która przyszła do niej w wieku 88 lat. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, a Joanna Rawik udowodniła, że serce może być młodo do samego końca. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
2: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku. Shaza, niekwestionowana królowa disco polo, znów zaskoczyła publiczność na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. 59-letnia wokalistka w czarnej mini i wysokich kozakach przypomniała wszystkim, że wiek to tylko liczba, a scena to jej naturalne środowisko. Mimo walki z nowotworem, Shaza pokazała, że nie zamierza rezygnować z błysku reflektorów i nadal potrafi porwać tłumy. Jej powrót to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody z pazurem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
1: Richard Ashcroft w końcu odzyskał prawa do swojego przeboju Bittersweet Symphony po 22 latach walki. Przez dekady zyski z utworu trafiały do kieszeni The Rolling Stones, a sam Ashcroft musiał patrzeć, jak jego dzieło promuje buty Nike. W 2019 roku Mick Jagger i Keith Richards postanowili oddać mu prawa, uznając całą sytuację za niesprawiedliwą. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Lemmy Kilmister, legenda rocka, który zdefiniował hałas na nowo, gardził kliszami rock'n'rollowego życia. Choć jego codzienność pełna była alkoholu i ekscesów, uważał to za nudne i przewidywalne. Zamiast grać rolę rockmana, po prostu nim był, tworząc muzykę, która była szczera i bezkompromisowa. Odszedł bez medialnego szumu, pozostawiając po sobie dźwięki, które wciąż rezonują autentycznością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane opady deszczu. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po 26 latach śledztwa prokuratura krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. w sprawie zabójstwa dwóch nastolatek z Radzymina. Mężczyźni są oskarżeni o morderstwo i brutalny gwałt zbiorowy, za co grozi im dożywocie. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki pracy stołecznego Archiwum X. W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydutów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą kilkudziesięciu posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, w której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polscy medycy są już na Węgrzech, by ocenić stan rannych po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami. Rząd przygotowuje możliwość sprowadzenia poszkodowanych do kraju, a na miejscu działają także polscy dyplomaci. Trwa identyfikacja 12 ofiar, z których 7 już zidentyfikowano. Polska chce również uczestniczyć w wyjaśnianiu okoliczności tragedii, wysyłając na miejsce prokuratorów i techników kryminalistycznych. Donald Tusk, mimo pełnienia funkcji premiera, pobiera 3 emerytury, w tym z ZUS, Belgii i instytucji unijnych. Łączna wartość tych świadczeń w 2025 roku wyniosła około 450 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie szefa rządu, co daje łącznie około 812 tysięcy złotych rocznie. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, co Tusk skutecznie wykorzystuje.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
1: Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mce, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje intensywne opady deszczu i temperaturę 20 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i wsparcie teściowej. I obie

0: Twoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Barwy szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Tolek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama przygotuje romantyczną kolację dla Marcina, ale jej starania zostaną zignorowane. Marcin wróci z pracy wyczerpany i najedzony, co wywoła napiętą atmosferę. W pewnym momencie padną gorzkie słowa, a Marcin wybuchnie frustracją. Ostatecznie zostawi Kamę samą przy stole, co ją bardzo zrani. Po chwili refleksji Marcin wróci, by przeprosić żonę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mimo prób pojednania, jego problemy zawodowe będą się pogłębiać, a relacje z szefową staną się coraz bardziej napięte. M jak miłość powraca z nowym sezonem i 1937 odcinkiem, który przyniesie emocjonujące zmiany. Dorota wyjeżdża do Warszawy na badania, zostawiając Franka pod opieką Bartka. Ten dzień okaże się przełomowy dla ich relacji. Bartek i Franek, którzy wcześniej mieli trudne początki, zbudują prawdziwą przyjaźń. Franek po wcześniejszych nieporozumieniach w końcu zaufa Bartkowi. Dorota wróci do domu, zastając dwóch świetnie dogadujących się mężczyzn. To będzie dla niej powód do radości i wspólnego świętowania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Poznaniu termometry wskażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. W Gdańsku zaś możemy liczyć na 18 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 4 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Polscy medycy są już na Węgrzech, by ocenić stan rannych po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami. Rząd przygotowuje możliwość sprowadzenia poszkodowanych do kraju, a na miejscu działają także polscy dyplomaci. Trwa identyfikacja 12 ofiar, z których 7 już zidentyfikowano. Polska chce również uczestniczyć w wyjaśnianiu okoliczności tragedii, wysyłając na miejsce prokuratorów i techników kryminalistycznych.
3: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
3: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
2: Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości. Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
2: Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
3: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Jest obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny. Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła szczegóły swoich relacji z dziadkiem i chłopakiem z Ukrainy. Choć Leszek Miller krytycznie ocenia ukraińską władzę, Monika podkreśla, że jej partner darzy go szacunkiem, choć oczekuje większej akceptacji. W rozmowie poruszono też temat przyszłości pary, a Monika przyznała, że czeka na zaręczyny, ale nie chce wywierać presji na partnerze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz intensywne opady deszczu. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii.
2: Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
1: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się 3 nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu. Courtney Love, znana z życia na krawędzi, znowu zaskakuje. Tym razem nie skandalem, a dramatycznym wyznaniem o walce o życie. Wokalistka, ważąca zaledwie 44 kg, była bliska śmierci, ale jakimś cudem wyzdrowiała. Teraz, po latach, wraca z nowym albumem, który miał być jej ostatnim. Cóż, Courtney, jak zawsze, nie przestaje nas zaskakiwać.
2: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany.
1: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie.
1: Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji. W miejscowości Świerczyn doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginął 45-letni mężczyzna, a rodzinny zakład wędliniarski, Wędzarka Mielczarka, został doszczętnie zniszczony. Właścicielka firmy w emocjonalnym wpisie podziękowała służbom ratunkowym za ich zaangażowanie i złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru prowadzi prokuratura. Mieszkańcy okazali przedsiębiorstwu wsparcie w tym trudnym czasie. W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mar wypadł gorzej. Mimo to Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
1: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
2: Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. We Wrocławiu intensywne opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy. Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González. Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
2: Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej WTA 1000 w Toronto, a już po 48 godzinach ponownie wyszła na kort w Cincinnati. W swoim pierwszym meczu pokonała Emiliane Arango 6-3, 6-0. Choć przyznała, że powrót do gry kosztował ją sporo sił. Świątek broni tytułu sprzed roku i już w poniedziałek zmierzy się z Marią Sakkari w trzeciej rundzie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów, doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych. Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W nowym sezonie M jak Miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Gródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć wyborami, które mogą zaważyć.

0: Sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Barwy szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Tolek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach.
1: W 4727 odcinku Klanu Anna Surmacz, grana przez Joannę Żółkowską, zaskoczy wszystkich, prowadząc rozmowę z portretem zmarłego męża, Tadeusza. Witek i Ilona, będący świadkami tej nietypowej sytuacji, zaczną się martwić o zdrowie Anny. Zaniepokojeni wezwą doktora Kowalskiego, który jednak nie dostrzeże poważnych problemów. Anna uważa swoje rozmowy z Tadeuszem za osobisty rytuał, który pomaga jej w codziennym życiu. Mimo to, bliscy postanowią bacznie obserwować jej zachowanie. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już 7 września o 17:55 na TVP1. Wszystkie odcinki Klanu dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama przygotuje romantyczną kolację dla Marcina, ale jej starania zostaną zignorowane. Marcin wróci z pracy wyczerpany i najedzony, co wywoła napiętą atmosferę. W pewnym momencie padną gorzkie słowa, a Marcin wybuchnie frustracją. Ostatecznie zostawi Kamę samą przy stole, co ją bardzo zrani. Po chwili refleksji Marcin wróci, by przeprosić żonę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Mimo prób pojednania, jego problemy zawodowe będą się pogłębiać, a relacje z szefową staną się coraz bardziej napięte.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 9 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
0: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Na autostradzie M3 pojazd wypadł z drogi, co doprowadziło do śmierci 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ranni trafili do szpitala w Miszkolcu, gdzie wsparcia udzielają miejscowi wierni i zakonnicy. Kaplica szpitalna została otwarta dla rodzin poszkodowanych, by mogli znaleźć chwilę spokoju. Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie. W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
2: Po 26 latach od zaginięcia 2 nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów. Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków. Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu.
3: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. W Warszawie odbył się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej, który przyciągnął tłumy znanych osobistości. Ale to nie obecność gwiazd była najciekawsza, a księga wspomnień, do której żałobnicy mogli wpisywać swoje osobiste refleksje. Zamiast tradycyjnych kondolencji, każdy mógł zostawić kilka słów, które staną się pamiątką dla rodziny. Cembrzyńska, ikona polskiej kultury, po raz ostatni zjednoczyła ludzi, dając im szansę na stworzenie wspólnej opowieści o swoim życiu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
2: Sara James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
3: Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże. C-Bull, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy.
3: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu Josh Homme wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć w kalendarzu lato, to za oknem deszczowy koncert. Idealny do czytania.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni. Druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach. Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa w Warszawie. Strażnicy miejscy zauważyli nieprzytomnego mężczyznę na przystanku tramwajowym przy Alei Krakowskiej. Natychmiast rozpoczęli reanimację, walcząc o jego życie przez 15 minut. Po przybyciu ratowników medycznych udało się przywrócić czynności życiowe 45-latka, który trafił do szpitala. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci. Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala. Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy akwapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach. Dziś w Pobierowie wszystkie plaże są otwarte i bezpieczne dla kąpieli. Mimo umiarkowanego zachmurzenia i temperatury powietrza 19 stopni, warunki są sprzyjające dla miłośników morskich kąpieli. Woda ma 18 stopni, a brak sinic potwierdzają najnowsze badania sanitarne. Zachodni wiatr o prędkości 5 metrów na sekundę może powodować lekkie odczucie chłodu, ale nie wpływa na bezpieczeństwo kąpieli.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą 10 posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowic Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej.
1: Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie 6-osobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje intensywne opady deszczu i temperaturę 16 stopni we Wrocławiu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr północny powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia czasie od zagranicznych dostawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie lekkie opady deszczu. W Warszawie zobaczymy 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze? Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności

0: Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. Barwy szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Olek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki Brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 14 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
2: Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3: W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fens. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Rozpoczęły się przygotowania do transportu rannych Polaków z Węgier do kraju. W szpitalu w Egerze przebywa 10 osób poszkodowanych, z czego 4 są w ciężkim stanie. Pierwszy transport ma odbyć się dziś wieczorem, a do Polski wróci około 20 osób. Tymczasem węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, któremu zarzuca się zaniedbanie prowadzące do katastrofy. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
3: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia. Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości. Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Jest to obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Także dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
1: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cembrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji? Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
2: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini.
2: Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise, a teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
1: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Toruniu termometry wskażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Katowicach zaś możemy liczyć na 15 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu. W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mare wypadł gorzej. Mimo to, Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow.
1: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
2: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Kanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek, zaledwie 2 dni po triumfie w Kanadzie, rozpoczęła zmagania na kortach w Cincinnati. Mimo początkowych trudności adaptacyjnych, Polka pewnie pokonała Emilianę Arango 6-3, 6-0. Teraz czeka ją starcie z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju. Mecz zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu polskiego.
0: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych.
0: Barwy Szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie zgromadzi tłumy żałobników i stanie się początkiem nowego etapu dla Włodka, który musi zmierzyć się z życiem bez ukochanej żony. Bar u Marii pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek, wspierany przez dzieci i wnuki, powoli odnajdzie w sobie siłę, by wrócić do baru. W 4274 odcinku ponownie założy fartuch i stanie za ladą, próbując pogodzić się z utratą. Na początku października dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co z pewnością doda mu otuchy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4241 odcinku Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami niezwykłego powrotu zmarłej Ani. Była ukochana Białego, pojawi się w życiu Angeliki, przynosząc niepokojące wieści o Kamilu. Angelika, pełna strachu i niepokoju, będzie przekonana, że coś złego dzieje się z jej ukochanym, który wyjechał na misję do Kosowa. Tam dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a kontakt z Kamilem zostaje zerwany. W snach Angeliki pojawia się Ania, zapewniając, że zaopiekuje się Białym, co tylko potęguje jej obawy. Czy słowa Ani są zapowiedzią tragedii? W kolejnym odcinku Angelika zwróci się o pomoc do ojca, Bolesława, który postawi jednak swoje warunki. Tajemniczy powrót Ani i dramatyczne wydarzenia w Kosowie trzymają widzów w napięciu.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Michel. Barwy Szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Tolek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30.
0: 4727 odcinku Klanu Anna Surmacz, grana przez Joannę Żółkowską, zaskoczy wszystkich, prowadząc rozmowę z portretem zmarłego męża, Tadeusza. Witek i Ilona, będący świadkami tej nietypowej sytuacji, zaczną się martwić o zdrowie Anny. Zaniepokojeni wezwą doktora Kowalskiego, który jednak nie dostrzeże poważnych problemów. Anna uważa swoje rozmowy z Tadeuszem za osobisty rytuał, który pomaga jej w codziennym życiu. Mimo to, bliscy postanowią bacznie obserwować jej zachowanie. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już 7 września o 17.55 na TVP1. Wszystkie odcinki Klanu dostępne są również w serwisie

0: dom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Perosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
3: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
2: Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mce, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
3: Po 26 latach od zaginięcia 2 nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
2: Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
2: Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę tak samo wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
1: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranchu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
0: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda. To przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra...
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni, druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb. Dramatyczna akcja ratunkowa w Warszawie. Strażnicy miejscy zauważyli nieprzytomnego mężczyznę na przystanku tramwajowym przy Alei Krakowskiej. Natychmiast rozpoczęli reanimację, walcząc o jego życie przez 15 minut. Po przybyciu ratowników medycznych udało się przywrócić czynności życiowe 45-latka, który trafił do szpitala. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci. Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą 10 posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, w której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono buty i spodnie, co wywołało akcję poszukiwawczą. W niedzielę służby przeszukiwały akwen, ale nikogo nie odnaleziono. Poszukiwania mają być wznowione dzisiaj. Na razie nie wiadomo, do kogo należą znalezione rzeczy. Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie 6-osobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są intensywne opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia odróżnia się od zagranicznych dostawców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze?
1: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolice w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Gródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
1: Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia, a nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na Polsacie. Jesienny sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza dla fanów Joli Tomczak, granej przez Justynę Zielską. Aktorka zdradziła, że jej wątek będzie wyjątkowo spicy, co wprawiło ją w osłupienie. Niespodzianką dla widzów będzie także powrót Tomka, który może namieszać w życiu Joli. Ich skomplikowana relacja, pełna zdrad i emocji, może ponownie rozgrzać ekran. Czy dawne uczucie odżyje? Tego dowiemy się już wkrótce.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego powraca po letniej przerwie

0: Zmrożenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
0: Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy. Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fence. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację. Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
0: W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
2: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
2: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
0: Pusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń.
2: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Krakowa zatrzymali 2 osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie intensywne opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w Oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Jan Frycz, legenda polskiego kina, odszedł 15 sierpnia, pozostawiając po sobie niezapomniane role i pustkę, której nie da się zapełnić. Od Jarka w Wielkim Szu po Czarny Charakter Ślepnąc od świateł, jego kreacje na zawsze zapisały się w sercach widzów. 3 orły na półce i Niezliczone wspomnienia to tylko część jego dziedzictwa. Teatr Narodowy w Warszawie, z którym był związany, ogłosił tę smutną wiadomość, podkreślając, jak bardzo będzie brakować jego charyzmy i śmiechu. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie. Scott Ian z Antraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu.
1: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. Podczas zamkniętej imprezy doszło do bójki, w wyniku której zmarł 37-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być związani z tym zdarzeniem. Śledczy ustalają teraz szczegóły zajścia, a ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji zwłok.
2: W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mar wypadł gorzej. Mimo to Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław z jego krasnalami i historycznym klimatem stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek, zaledwie 2 dni po triumfie w Kanadzie, rozpoczęła zmagania na kortach w Cincinnati. Mimo początkowych trudności adaptacyjnych, Polka pewnie pokonała Emilianę Arango 6-3, 6-0. Teraz czeka ją starcie z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju. Mecz zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu polskiego.
2: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Oficjalny komunikat o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany przez ponad 2 dekady. Jan Frycz, poza swoją działalnością artystyczną, był także zapalonym kibicem krakowskiej Krakowi. Pozostanie w pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej sceny filmowej i teatralnej. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1008 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane opady deszczu. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej mąż Artur zacznie się od niej oddalać. Psycholożka Judyta stanie się powierniczką Marysi, pomagając jej zrozumieć dziwne zachowanie męża. Artur, jak się okazuje, wyznał miłość Joannie, co wprowadza dodatkowe napięcie w ich małżeństwo. Marysia, kierując się intuicją, będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swoim związku. Judyta, świadoma problemów Artura, doradzi mu wizytę u terapeuty. Czy jej rady pomogą uratować małżeństwo Rogowskich? Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia, a nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie. W centrum wydarzeń znajdzie się Jola Tomczak, której wątek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Justyna Zielska, odtwórczyni roli Joli, zdradza, że scenarzyści przygotowali dla jej postaci coś naprawdę zaskakującego. Do serialu powróci także Tomek, co może wywołać spore zamieszanie w życiu Joli. Ich skomplikowana przeszłość i dawne uczucia mogą ponownie dać o sobie znać. Czy dawny romans odżyje? Emocje i niespodzianki gwarantowane. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki prosto z Tajlandii. Wśród nowych mieszkańców rajskiej willi znajdą się Filip Kuliński, Szymon Woźniakiewicz i Maria Chrystko. Filip, pełen energii i szczerości, wierzy w prawdziwą miłość, choć nie stroni od flirtu. Szymon, miłośnik sportu i prowokacji, może stać się królem dram. Maria, tancerka z Rzeszowa, szuka zarówno miłości, jak i prawdziwych przyjaciółek. Każdy z nich wnosi do programu swoją unikalną energię, co zapowiada mnóstwo niespodzianek i zwrotów akcji. Po premierze program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji. W 4727 odcinku Planu Anna Surmacz, grana przez Joannę Żółkowską, zaskoczy wszystkich, prowadząc rozmowę z portretem zmarłego męża, Tadeusza. Witek i Ilona, będący świadkami tej nietypowej sytuacji, zaczną się martwić o zdrowie Anny. Zaniepokojeni wezwą doktora Kowalskiego, który jednak nie dostrzeże poważnych problemów. Anna uważa swoje rozmowy z Tadeuszem za osobisty rytuał, który pomaga jej w codziennym życiu. Mimo to, bliscy postanowią bacznie obserwować jej zachowanie. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już 7 września o 17.55 na TVP1. Wszystkie odcinki Klanu dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczne

0: uchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami.
2: Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach.
0: Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Perosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
2: Tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech ponownie zwrócił uwagę na Mediugorje. Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezo Kerestes. Śledczy badają przyczyny, ale dotychczasowe wypadki związane z pielgrzymkami miały charakter ziemski, często związany z nocną jazdą i zmęczeniem kierowców. Mediugorje, mimo kontrowersji wokół rzekomych objawień, pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mencena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie intensywne opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Kilkanaście osób, w tym 10 obywateli Kolumbii, wzięło udział w brutalnej bójce, podczas której jeden z obcokrajowców wyciągnął nóż. 29-letni Richard M. bez żadnego zastanowienia przebił ostrzem serce Grzegorza, jednego z uczestników sprzeczki. Pozostali Polacy zostali poturbowani. Podczas gdy policjanci ustalali szczegóły dotyczące zdarzenia, media obiegła smutna wiadomość. 41-letni Grzegorz zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Do bójki w Nowem z udziałem kilkunastu osób doszło w niedzielę, 6 lipca 2025 roku, krótko po godzinie 2 w nocy. To miejscowość znajdująca się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. Nieduża, więc informacja o napaści szybko rozeszła się po okolicy. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż nie wszystkie wątki wyjaśniono. Wątpliwość budzi przede wszystkim to, co doprowadziło do sprzeczki między mężczyznami. Czy zaczęła się ona ze strony Polaków czy Kolumbijczyków? Jedno jest jednak pewne. Tych drugich było zdecydowanie więcej, a ich reakcja była przesadzona i niewspółmierna do okoliczności. Nic nie usprawiedliwia bowiem odebrania komuś życia za pomocą noża, tylko z powodu kłótni. Z ustań śledczych, którzy rozmawiali ze świadkami zdarzenia i zabezpieczyli miejski monitoring na rynku, który nagrał sporą część zajścia, wynika, że między dwoma grupami doszło do awantury. Jedna z nich przesiadywała w lokalu, pozostali przechodzili chodnikiem obok. Z jednej strony 10 Kolumbijczyków, z drugiej kilkoro Polaków. Zaczepka, a potem wyjście przed knajpę i rozpoczęcie sporu. Na wideo widać też inne osoby, świadków, którzy początkowo próbowali rozdzielać mężczyzn, jakoś załagodzić konflikt. Słychać polskie przekleństwa oraz słowa w obcym języku. W końcu doszło do eskalacji i fizycznych ataków. Kiedy policjanci ze Świecia dotarli na miejsce, okazało się, że jeden z mężczyzn, 41-letni mieszkaniec gminy Nowe, został ugodzony ostrym narzędziem i wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Karetka miała zabrać go do szpitala, lecz obrażenia były bardzo poważne. Rozpoczęto resuscytację. Bezskutecznie. Super Express donosi, że nóż miał dosięgnąć serca Grzegorza, który od początku tak naprawdę walczył nie tylko o zdrowie, co o swoje życie. Podczas gdy policjanci ustalali szczegóły zdarzenia, w międzyczasie okazało się, że poszkodowany tę walkę przegrał. Nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł. Poturbowanych zostało też dwóch Polaków, jeden w wieku 32, a drugi 34 lat. Doznali jednak niegroźnych obrażeń, więc ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Pozostała jednak kwestia innych uczestników bójki, którymi byli obywatele Kolumbii. Aż 10 osób. W trakcie dojazdu na miejsce policjanci zauważyli energicznie odjeżdżający samochód i jednocześnie otrzymali informację, że są to podejrzani. Ruszono więc za nimi w pościg. Relacjonowali funkcjonariusze. Kierowca pojazdu nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne wydawane mu przez radiowóz. W miejscowości Zdrojewo podczas dalszej próby zatrzymania próbował nawet zepchnąć policjantów z drogi, doprowadzając do kolizji. Finalnie to mundurowi byli jednak górą i udało im się zatrzymać samochód. Z osobówki wybiegło wówczas 4 mężczyzn i choć rozbiegli się w różne strony, to wszystkich udało się złapać. To osoby w wieku od 21 do 45 lat. Badanie alkomatem wykazało, że każdy z nich był nietrzeźwy. Niedługo później doszło do dalszych zatrzymań. W areszcie finalnie znalazło się 3 Polaków, mieszkańców gminy Nowe, 2 w wieku 32 lat i 1 w wieku 33 lat. Pozostali to obywatele Kolumbii w wieku od 19 do 55 lat, łącznie 10 osób. Z ustaleń mundurowych wynika, że tylko część z nich przebywało na terenie Polski legalnie. Głównym podejrzanym stał się 29-letni Richard M., Kolumbijczyk zatrzymany na terenie jednego z hoteli. To on miał wyciągnąć podczas bójki nóż i śmiertelnie ranić nim Grzegorza. Razem z pozostałymi obcokrajowcami pracował w zakładzie mięsnym w Nowem. Mężczyźni mieszkali w hostelu nad restauracją, w której wybuchła bójka. Po doprowadzeniu go do prokuratury w Świeciu usłyszał zarzuty udziału w bójce oraz zabójstwa. 29-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Skierowano też wobec niego wniosek o tymczasowe aresztowanie. Pozostali podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Odpowiedzialność za udział w czymś takim polega na tym, że jeśli ktoś bierze udział w zdarzeniu i wie, że jest to potencjalnie niebezpieczne zajście, to liczy się ze skutkiem w postaci narażenia kogoś na utratę zdrowia bądź życia, tłumaczyła Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zarzuty wraz z wnioskami o areszt usłyszeli wszyscy, nie tylko Kolumbijczycy, lecz także Polacy, którzy brali udział w awanturze. To od kogo zaczęła się bójka oraz wszelkie jej okoliczności są jeszcze ustalane. Super Express ujawnił, że zatrzymał zatrzymani Kolumbijczycy we wspomnianym zakładzie pracowali od kilku lat. W mieście krążyły różne opinie na ich temat. Jedni mówili, że byli spokojni i kulturalni, inni, że niegrzeczni i wszczynający burdy. W hostelu nad lokalem przebywało aż 35 obywateli tego kraju. Zarówno Richard M., jak i poszkodowany Grzegorz dołączyli do sporu w późniejszym czasie. Nie uczestniczyli w kłótni od samego początku. Sprawca ugodzenia nożem, w przeciwieństwie do pozostałych, nie był też pod wpływem alkoholu. Nie wiadomo więc konkretnie, dlaczego postanowił dołączyć do awantury i to od razu w tak dramatyczny sposób. Mieszkam tutaj od urodzenia, 76 lat. To pierwsze takie morderstwo w Nowym, powiedział pan Eugeniusz w rozmowie z Super Expressem, jeden z wielu mieszkańców, którzy są wstrząśnięci tą tragedią. Oni byli tutaj zatrudnieni przez agencję pracy. Wszyscy pracowali w zakładach mięsnych. Było ich 35. Po tym, co się stało, przyjechała po nich Straż Graniczna. W czasie tej nocy próbowałem oddzielić jedną grupę od drugiej. Poleciały butelki. Jedna z nich trafiła mnie w rękę, dodawał pan Kamil, właściciel zakładu. Jak wynika z jego relacji, do tej pory z Kolumbijczykami nie było większych problemów. Tymczasem policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym zadano śmiertelny cios i wciąż ustalają, co dokładnie wydarzyło się w feralnej nocy. Zabezpieczono m.in. nagrania z monitoringu na terenie rynku. Już wiadomo, że dwie osoby przebywały w naszym kraju nielegalnie. Czekamy na opinię Straży Granicznej, mówiła w lipcu 2025 roku młodsza inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W mieście panuje wielkie poruszenie. Wszyscy rozmawiają tylko o tej nocy, przyznaje jeden z mieszkańców. Od lat uważaliśmy nasze miasto za spokojne i bezpieczne. Różne opinie krążyły na temat tych gości, ale nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tragedii, która zakończy się śmiercią człowieka, dodaje kolejny. To następne zdarzenie w niedługim czasie z udziałem obcokrajowca, które kończy się śmiercią obywatela Polski. Niedawno również w naszym programie opowiadaliśmy historię Claudii z Torunia, która została zaatakowana przez 19-letniego Wenezuelczyka. Gdy w nocy wracała z pracy do domu, mężczyzna napadł ją i próbował wykorzystać, a kiedy ta mu się postawiła, zadał jej kilkanaście ciosów nożem w różne części ciała, czym spowodował olbrzymie obrażenia i doprowadził do śmierci młodej kobiety. W mieście zorganizowano wtedy liczne marsze i protesty, podobnie jak teraz w Nowym. Mordercy, wynocha z Polski, stop nielegalnej imigracji, skandowali uczestnicy wydarzenia, którzy domagali się zdecydowanych działań władz w tej sprawie. Nie ja ściągnąłem tych migrantów tutaj, to jest sprawa rządowa. Jeżeli rząd nie ureguluje tej sprawy, to nie tylko nasza gmina będzie miała problem, ale i cały nasz kraj, powiedział wprost Czesław Woliński, burmistrz miasta Nowe, w rozmowie z Kanałem Zero. Jednocześnie zastrzegał, że do tej pory nie miał żadnych informacji o incydentach czy agresji ze strony wspomnianych Kolumbijczyków. Wiedział jedynie, że pracują i raczej nikt się na nich nie skarżył. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o spokój i powstrzymanie emocji w kolejnych dniach. Rodzina zamordowanego, która pochowała Grzegorza 11 lipca 2025 roku, również do tego apelu dołączyła. Tymczasem w mieście cały czas pracują policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają, dlaczego doszło do bójki, jaką rolę odgrywali w niej konkretnie zatrzymani oraz kto jeszcze ponosi odpowiedzialność za śmierć 41-letniego Polaka. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wiele decyzji jeszcze nie zapadło, a ustalenia trwają. Richardowi M. za śmiertelne ugodzenie nożem pokrzywdzonego grozi kara dożywotniego więzienia, a pozostałym uczestnikom bójki do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierownictwo zakładów mięsnych Nowe zdecydowało o zwolnieniu wszystkich pracowników z Kolumbii. Zapowiedziano, że w ich miejsce mają zostać zatrudnione przede wszystkim osoby z lokalnej społeczności.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
1: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie nie tylko artystyczne dziedzictwo, ale i odnowione relacje rodzinne. Jego córka, Olga Frycz, po latach niełatwych kontaktów, nadała swojemu synowi imię po dziadku, co jest pięknym symbolem pojednania. Frycz, mimo choroby, do końca planował nowe projekty, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Odszedł w otoczeniu najbliższych, z głową pełną marzeń i sercem pełnym miłości. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku. Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na Ruch Telewizji Polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranchu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

słuchacie Radia Super.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni. Druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
1: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą. W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie 6-osobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem. Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
2: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych.
0: Barwy Szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
1: Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi.
0: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17:20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hunter. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hunter. Nieświadoma, że to jej siostra, Hunter, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
1: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Grudku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek i Sarę Mikel.

0: warszawskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
2: Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy. Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fence. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację. Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Tragiczna katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z 15 na 16 sierpnia pojazd z polskimi pielgrzymami zjechał z autostrady M3 i przewrócił się, co doprowadziło do śmierci 12 osób. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, a polski prokurator wraz z ekspertami jest już na miejscu, by uczestniczyć w oględzinach. Węgierskie służby przesłuchały kierowców, z których jeden został zatrzymany. Śledztwo trwa, a przyczyny wypadku są nadal badane.
3: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Żółknąca trawa w ogrodzie może być wynikiem działania pędraków, a nie tylko braku wody. Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
2: Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
3: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali dwie osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej.
1: Najważniejsze Ważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Jego śmierć poruszyła zarówno świat kultury, jak i polityki. Frycz, znany z ról w Teatrze Starym w Krakowie i Narodowym w Warszawie, obchodził w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo filmowe i teatralne.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie intensywne opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek.
1: Świat polskiego kina pogrążony w żałobie. Jan Frycz, legenda sceny, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Małgorzata Kożuchowska, poruszona do głębi, wspomina go nie tylko jako kolegę z teatru, ale i mentora, który pokazał jej, że aktorstwo to coś więcej niż tylko zawód. Mimo ciężkiej choroby, Frycz do końca był aktywny na scenie, co tylko potwierdza jego niezłomną pasję do sztuki.
2: Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce.
2: Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
1: Scott Ian z Antraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch kontrowersyjnych incydentów z udziałem kierowców, którzy mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów ponownie zasiedli za kierownicą po alkoholu. W Wołominie 45-latek spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia, a w Wiązownie 46-latek został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. W obu przypadkach sądy nie zgodziły się na areszt, nakładając jedynie dozór policyjny. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mare. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mare wypadł gorzej. Mimo to, Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Silny sztorm, który uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, zmusił do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dąbkach. Czerwone flagi oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy trudne warunki. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo wypoczywających jest priorytetem.
2: Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
1: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki, drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati, gdzie broni tytułu. To już 10. starcie tych zawodniczek, a 3. w tym sezonie. Polka ma na koncie 5 zwycięstw w ich dotychczasowych pojedynkach, a Greczynka 4. Wcześniej Świątek pewnie pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango, wygrywając 6-3, 6-0. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej mąż Artur zacznie się od niej oddalać. Psycholożka Judyta stanie się powierniczką Marysi, pomagając jej zrozumieć dziwne zachowanie męża. Artur, jak się okazuje, wyznał miłość Joannie, co wprowadza dodatkowe napięcie w ich małżeństwo. Marysia, kierując się intuicją, będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swoim związku. Judyta, świadoma problemów Artura, doradzi mu wizytę u terapeuty. Czy jej rady pomogą uratować małżeństwo Rogowskich? Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak Miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie.
0: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów. Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji.
1: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mariusz Błaszczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział się za wspólną listą prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, obejmującą Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Wykluczył jednak współpracę z Grzegorzem Braunem, krytykując jego kontrowersyjne wypowiedzi. Błaszczak ostro skrytykował również Mateusza Morawieckiego, obarczając go winą za rozłam w prawicy i podważanie wiarygodności własnego rządu. Te wypowiedzi pokazują, że na prawicy trwa intensywna dyskusja o przyszłości obozu wyborczego.
0: Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami.
2: Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent odwołał go z funkcji ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. O stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ubiega się także Artur Kotowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm ma wybrać nowego sędziego na wrześniowym posiedzeniu. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
2: Tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech ponownie zwrócił uwagę na Mediugorie. Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezo Kerestes. Śledczy badają przyczyny, ale dotychczasowe wypadki związane z pielgrzymkami miały charakter ziemski, często związany z nocną jazdą i zmęczeniem kierowców. Mediugorje, mimo kontrowersji wokół rzekomych objawień, pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o prowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
2: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
3: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu Josh Homme wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Toruniu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji.
0: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni, druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Na Mazowszu doszło do 2 niepokojących incydentów z udziałem kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W Wołominie 45-latek z 6 dożywotnimi zakazami spowodował kolizję pod wpływem alkoholu, a sąd nie zgodził się na jego aresztowanie. Podobnie w gminie Wiązowna, gdzie 46-latek z 7-letnim zakazem prowadził po alkoholu, mimo wcześniejszych wyroków. W obu przypadkach sądy zastosowały jedynie dozór policyjny, co budzi wątpliwości co do skuteczności takich środków. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach. Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
1: Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W niedzielnym meczu żużlowym PES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 kilometrów. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi.
1: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17:20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
2: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Gródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie zgromadzi tłumy żałobników i stanie się początkiem nowego etapu dla Włodka, który musi zmierzyć się z życiem bez ukochanej żony. Bar u Marii pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek, wspierany przez dzieci i wnuki, powoli odnajdzie w sobie siłę, by wrócić do baru. W 4274 odcinku ponownie założy fartuch i stanie za Ladą, próbując pogodzić się z utratą. Na początku października dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co z pewnością doda mu otuchy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki prosto z Tajlandii. Wśród nowych mieszkańców rajskiej willi znajdą się Filip Kuliński, Szymon Woźniakiewicz i Maria Chrystko. Filip, pełen energii i szczerości, wierzy w prawdziwą miłość, choć nie stroni od flirtu. Szymon, miłośnik sportu i prowokacji, może stać się królem dram. Maria, tancerka z Rzeszowa, szuka zarówno miłości, jak i prawdziwych przyjaciółek. Każdy z nich wnosi do programu swoją unikalną energię, co zapowiada mnóstwo niespodzianek i zwrotów akcji. Po premierze program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwanca zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
0: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Na autostradzie M3 pojazd wypadł z drogi, co doprowadziło do śmierci 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ranni trafili do szpitala w Miszkolcu, gdzie wsparcia udzielają miejscowi wierni i zakonnicy. Kaplica szpitalna została otwarta dla rodzin poszkodowanych, by mogli znaleźć chwilę spokoju. Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie. W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
2: Po 26 latach od zaginięcia 2 nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów. Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Joanna Krupa zdecydowanie odcina się od plotek łączących ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim. Modelka podkreśla, że nie utrzymuje z nim żadnych bliższych relacji, a ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych. Krupa zaznacza, że właściwie nie zna Tarczyńskiego i nie może ocenić jego charakteru. W ten sposób modelka raz na zawsze ucina wszelkie spekulacje na ten temat. Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, nosi dwa imiona – Władysław Marcin. Drugie imię pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Jego podwójne nazwisko, Kosiniak-Kamysz, to efekt rodzinnej historii. Dziadek polityka został przysposobiony przez szwagra, co połączyło dwa nazwiska na kolejne pokolenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków. Piotr Gąsowski wrócił z rodziną z amerykańskiej przygody, a jego 93-letni tata Włodzimierz skradł całe show. Senior, zamiast odpoczywać przy basenie, sterował motorówką na Oceanie Spokojnym i testował autonomiczne taksówki. Trzy pokolenia Gąsowskich na jednym zdjęciu to widok, który podbił serca internautów. Teraz czas na powrót do rzeczywistości i walkę z jet lagiem po niemal 11 godzinach lotu.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. W Warszawie odbył się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej, który przyciągnął tłumy znanych osobistości. Ale to nie obecność gwiazd była najciekawsza, a księga wspomnień, do której żałobnicy mogli wpisywać swoje osobiste refleksje. Zamiast tradycyjnych kondolencji, każdy mógł zostawić kilka słów, które staną się pamiątką dla rodziny. Cembrzyńska, ikona polskiej kultury, po raz ostatni zjednoczyła ludzi, dając im szansę na stworzenie wspólnej opowieści o swoim życiu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
2: Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże. T-Bull, znany DJ i producent muzyczny, zaskoczył fanów nie nowym hitem, a narodzinami dziecka. Grzegorz Cebula, bo tak naprawdę się nazywa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, pokazując, że życie to nie tylko scena i światła reflektorów. Fani zasypali go gratulacjami, a sam artysta przyznał, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Cóż, teraz zamiast miksować dźwięki, będzie miksował pieluchy.
2: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą umiarkowane opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni. Druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach. Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa w Warszawie. Strażnicy miejscy zauważyli nieprzytomnego mężczyznę na przystanku tramwajowym przy Alei Krakowskiej. Natychmiast rozpoczęli reanimację, walcząc o jego życie przez 15 minut. Po przybyciu ratowników medycznych udało się przywrócić czynności życiowe 45-latka, który trafił do szpitala. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci. Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala. Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach. Dziś w Pobierowie wszystkie plaże są otwarte i bezpieczne dla kąpieli. Mimo umiarkowanego zachmurzenia i temperatury powietrza 19 stopni, warunki są sprzyjające dla miłośników morskich kąpieli. Woda ma 18 stopni, a brak sinic potwierdzają najnowsze badania sanitarne. Zachodni wiatr o prędkości 5 metrów na sekundę może powodować lekkie odczucie chłodu, ale nie wpływa na bezpieczeństwo kąpieli.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą 10 posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, której premierem zostanie Sławomir Mentzel. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills, 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej.
1: W Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie sześcioosobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Mała Panew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich

0: Przemysłu obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz intensywne opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze? Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W nowym sezonie M jak Miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Bródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
2: Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. Barwy Szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Olek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30. W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacjach. Jerzy niespodziewanie odwiedzi Basię, trafiając na moment, gdy w jej mieszkaniu przebywają Tolek i Józefina. Propozycja partyjki brydża szybko przerodzi się w coś więcej, gdy Jerzy zacznie okazywać zainteresowanie Józefiną. Te ukradkowe spojrzenia nie umkną uwadze Basi ani Tolka, który poczuje zazdrość. Czy między Tolkiem a Jerzym dojdzie do rywalizacji o serce Józefiny? Jak zareaguje Małgorzata na te niespodziewane uczucia swojego męża? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu umiarkowane opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
0: Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2: W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fence. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
0: Rozpoczęły się przygotowania do transportu rannych Polaków z Węgier do kraju. W szpitalu w Egerze przebywa 10 osób poszkodowanych, z czego 4 są w ciężkim stanie. Pierwszy transport ma odbyć się dziś wieczorem, a do Polski wróci około 20 osób. Tymczasem węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, któremu zarzuca się zaniedbanie prowadzące do katastrofy. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przejechały rumuńskie zestawy przeciwlotnicze Gepard. Te niemal 50-letnie pojazdy stacjonujące w Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą.
2: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia. Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości. Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Beata Szydło była premier Polski. Jest to obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej kariera polityczna rozpoczęła się od stanowiska burmistrza Brzeszcz, a wcześniej pracowała jako etnografka w Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Szydło ukończyła Uniwersytet Jagielloński, specjalizując się w etnografii, a także zdobyła wykształcenie menedżerskie i ekonomiczne. Jej rząd wprowadził program Rodzina 500+, który wspiera polskie rodziny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
1: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Maja Chyży znów podbija Instagram, tym razem w plażowym stylu. Piosenkarka, korzystając z wakacji, wskoczyła w bikini i zaprezentowała swoje taneczne ruchy, co wywołało lawinę komplementów od fanów. Maja, mama czworga dzieci, nie boi się pokazywać efektów swojej metamorfozy, w tym plastyki brzucha, i udowadnia, że czuje się świetnie w swojej skórze. Czyżby nowa królowa plażowych stylizacji? Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
2: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini.
2: Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
1: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu. W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mare wypadł gorzej. Mimo to, Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow.
1: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
2: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie sportowym na maratonie podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, ustanawiając nowy rekord świata. Dla Zdziebło to powrót do formy po kilku trudniejszych sezonach, a jej czas 13 godzin 19 minut i 50 sekund to nowy rekord Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Hiszpanka Raquel González.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Kanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek, zaledwie 2 dni po triumfie w Kanadzie, rozpoczęła zmagania na kortach w Cincinnati. Mimo początkowych trudności adaptacyjnych, Polka pewnie pokonała Emilianę Arango 6-3, 6-0. Teraz czeka ją starcie z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju. Mecz zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu polskiego.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie intensywne opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych.
1: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie zgromadzi tłumy żałobników i stanie się początkiem nowego etapu dla Włodka, który musi zmierzyć się z życiem bez ukochanej żony. Bar u Marii pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek, wspierany przez dzieci i wnuki, powoli odnajdzie w sobie siłę, by wrócić do baru. W 4274 odcinku ponownie założy fartuch i stanie za ladą, próbując pogodzić się z utratą. Na początku października dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co z pewnością doda mu otuchy.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4241 odcinku Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami niezwykłego powrotu zmarłej Ani. Była ukochana Białego, pojawi się w życiu Angeliki, przynosząc niepokojące wieści o Kamilu. Angelika, pełna strachu i niepokoju, będzie przekonana, że coś złego dzieje się z jej ukochanym, który wyjechał na misję do Kosowa. Tam dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a kontakt z Kamilem zostaje zerwany. W snach Angeliki pojawia się Ania, zapewniając, że zaopiekuje się Białym, co tylko potęguje jej obawy. Czy słowa Ani są zapowiedzią tragedii? W kolejnym odcinku Angelika zwróci się o pomoc do ojca, Bolesława, który postawi jednak swoje warunki. Tajemniczy powrót Ani i dramatyczne wydarzenia w Kosowie trzymają widzów w napięciu.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Barwy szczęścia powracają z nowymi odcinkami już 7 września na TVP2. Tolek Koszyk stoi przed rozwodem z Ireną, co wywołuje w nim mieszankę emocji. Jego decyzja o zaoferowaniu schronienia Józefinie Rawiczowej w domu Basi na Zacisznej może wywołać prawdziwą burzę. Basia początkowo jest wściekła na Tolka za jego samowolę, ale ostatecznie postanawia pomóc Józefinie. Ta sytuacja może stać się powodem skandalu, zwłaszcza gdy Irena dowie się, że jej mąż mieszka z Rawiczową, którą uważa za rywalkę. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już wkrótce. Tymczasem przez całe lato można oglądać powtórki 18 sezonu o 19:30.
1: W 4727 odcinku Klanu Anna Surmacz, grana przez Joannę Żółkowską, zaskoczy wszystkich, prowadząc rozmowę z portretem zmarłego męża, Tadeusza. Witek i Ilona, będący świadkami tej nietypowej sytuacji, zaczną się martwić o zdrowie Anny. Zaniepokojeni wezwą doktora Kowalskiego, który jednak nie dostrzeże poważnych problemów. Anna uważa swoje rozmowy z Tadeuszem za osobisty rytuał, który pomaga jej w codziennym życiu. Mimo to, bliscy postanowią bacznie obserwować jej zachowanie. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już 7 września o 17.55 na TVP1. Wszystkie odcinki Klanu dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Perosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
2: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
0: Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
2: Po 26 latach od zaginięcia 2 nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anny K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
0: Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
0: Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
1: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranchu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
0: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni, druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb. Dramatyczna akcja ratunkowa w Warszawie. Strażnicy miejscy zauważyli nieprzytomnego mężczyznę na przystanku tramwajowym przy Alei Krakowskiej. Natychmiast rozpoczęli reanimację, walcząc o jego życie przez 15 minut. Po przybyciu ratowników medycznych udało się przywrócić czynności życiowe 45-latka, który trafił do szpitala. W Wadowicach podczas wesela doszło do tragicznych wydarzeń. Nieproszony gość wywołał awanturę, która przerodziła się w bójkę. 37-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być zamieszani w bójkę. Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci. Dramatyczny wypadek w Morsku. Podczas zawodów sportowych 11-letnia dziewczynka zeszła z trasy i wpadła do jaskini w rejonie zamku Bąkowiec. Spadła na głębokość około 7 metrów. Ratownicy, wspierani przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wydostali ją na powierzchnię. Dziewczynka była przytomna, ale z urazem głowy trafiła do szpitala.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z PiS, co wywołało spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Były premier zabrał ze sobą 10 posłów, co może znacząco wpłynąć na przyszłość partii. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach może powstać nietypowa koalicja, w której premierem zostanie Sławomir Mentzen. Jackowski uważa, że Morawiecki będzie dużym problemem dla PiS, a jego nowa partia przyciągnie część elektoratu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono buty i spodnie, co wywołało akcję poszukiwawczą. W niedzielę służby przeszukiwały akwen, ale nikogo nie odnaleziono. Poszukiwania mają być wznowione dzisiaj. Na razie nie wiadomo, do kogo należą znalezione rzeczy. Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie 6-osobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni i intensywne opady deszczu. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SAFE. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia odróżnia się od zagranicznych dostawców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze?
0: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolice w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi. W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Gródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia, a nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na Polsacie. Jesienny sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza dla fanów Joli Tomczak, granej przez Justynę Zielską. Aktorka zdradziła, że jej wątek będzie wyjątkowo spicy, co wprawiło ją w osłupienie. Niespodzianką dla widzów będzie także powrót Tomka, który może namieszać w życiu Joli. Ich skomplikowana relacja, pełna zdrad i emocji, może ponownie rozgrzać ekran. Czy dawne uczucie odżyje? Tego dowiemy się. dowiemy się już wkrótce. Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
0: Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy. Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31